jest SK Rock.

0: W RCB specjalna odprawa służb po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską. W Szwecji wybory parlamentarne. Opozycyjna lewica wygrywa jednym mandatem. Nowy targ nie zwalnia tempa w raporcie Małopolska i Święto Rowerzystów.
1: SK Rock. Raport.
0: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, zapowiada premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
2: Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
0: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
2: Te najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium. I dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
0: Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Jak czytamy w oświadczeniu, chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci, a także były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Odjechał wcześniej niż miał. Z kolei innym pociągu przebywał były dyrektor CIA. Zaatakowany pociąg Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę przekraczając granicę.
3: Troszkę w Polsce tak, było lepsze, ale po prostu my nawet nie oczekiwali, że tak blisko.
0: W Polsce było nieco łatwiej, to prawda, ale po prostu nie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się wydarzyć tak blisko granicy. Gdy już dotarliśmy do granicy i ją przekroczyliśmy, poczuliśmy pewną ulgę. Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym między innymi stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin. To doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek. Drony uderzyły też w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Teraz Szwecja w zakończonych wczoraj wyborach parlamentarnych opozycyjna partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z trzema innymi ugrupowaniami lewicowymi wygrywa jedynie jednym mandatem z prawicą, wynika z opublikowanej przez telewizję publiczną prognozy. Badanie bazuje na zliczonych pierwszych głosach, które przy pomocy zaawansowanego algorytmu przewidują ostateczny wynik.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nowy targ nie zwalnia tempa. Za nami Święto Rowerzystów, czyli Małopolska Tour. Trzy trasy i rodzinne rajdy rowerowe, do tego moc atrakcji w miasteczku rowerowym.
4: Byliśmy już w zeszłym roku i w tym roku też na Pustyni Błędowskiej. Bardzo nam się podoba idea takich rajdów rodzinnych. Fajna atmosfera, ładne miejsce, dobrze przygotowana trasa.
5: Nasza pierwsza edycja, przykładaliśmy z okolic Myślenic.
6: Dziewczyny, przygotowane do rajdu?
7: Tak.
6: Co tutaj w tych pakietach startowych macie? Bo widzę, że fajne rzeczy. Co masz?
7: Koszulkę, jakąś wodę i batona.
0: A na podhalańskich ścieżkach sił mogli spróbować zarówno zaawansowani kolarze, jak i ci, którzy wybrali rowerki biegowe.
8: Pogoda. Słuchajcie, z samego rana przeglądam stronę meteo.imgw.pl, prawda? Jest taka strona, to jest generalnie Główny Instytut Meteorologii. No i tam mamy podane najniższe i najwyższe wartości. Przemyśl 7 stopni w nocy, Łeba 44. Trzymajcie się tam w tej Łebie, łatwo nie jest. Proszę Państwa, no, każdemu zdarzają się takie wpadki. Jeżeli chodzi o prawdziwe warunki atmosferyczne, to o poranku stosunkowo przyjemnie, mam wrażenie. 15 na termometrach, przynajmniej w centralnej Polsce. W ciągu dnia temperatury od 17 do 20 kresek powyżej zera. Możliwe przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie i południu naszego kraju, a o poranku lokalnie mogą też występować mgły.
9: Także autorzy tej strony jeszcze to Przemyśl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: Dzisiaj, drodzy Państwo, sąsiadom się naszym przyjrzymy i zapytamy Państwa postacią, z jakiego filmu jest Twój sąsiad.
8: No, lekko nie będzie, ale kto powiedział, że ma być? Aniu, co u Ciebie w raportach?
0: 3 do 0 po raz trzeci. Polscy siatkarze idą jak burza na Mistrzostwach Europy. Taka dobra informacja.
8: To jest nudne już, nie?
9: Prawda?
8: Kurczę, no, człowiek by tak się trochę horroru naoglądał.
9: Ja włączę sobie dopiero finał.

dobry, Polsko! To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej! Good morning, rise and shine. Eskarok.

0: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mamy też dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność...
1: Oczywiście, że tak.
0: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy.
1: Ale zupełnie serio, to sobie i Państwu życzymy, żeby to wypalenie zawodowe nigdy nie nastąpiło, a jeśli już jakieś oznaki się pojawią, to żeby uczynić jakieś kroki wyprzedzające, tak?
0: Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy? Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
1: Tego nie zrozumiesz, kochanie. Ale dzisiaj też, proszę Państwa, przepiękna premiera, bo dokładnie 14 września 1967 roku na ekranach pojawił się przepiękny film Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. No i ten spór sąsiedzki, no do dziś jest mainstreamowy, jest niewiarygodny i odnosimy się do niego w różnych sytuacjach. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że możemy to jakoś przekuć w temat dnia.
0: Chcieliśmy Państwa zapytać postacią, z jakiego filmu jest Twój sąsiad. Bo przecież nie będziemy mówili o sobie, tylko o sąsiadach. Masz jakiegoś sąsiada takiego charakterystycznego?
1: Wiesz co, ja sobie dzisiaj rano nawet przypomniałem nawet o sąsiedzie z dzieciństwa.
0: Aha.
1: Mieszkaliśmy obok siebie przy jednej ulicy, zawsze chodziliśmy razem do szkoły. I pamiętasz serial Rodzina Zastępcza?
0: No tak.
1: Tam był taki Filip. Filip był zawsze przedsiębiorczy, miał pełno pomysłów, wymyślał nowe biznesy. I ten Adaś, z którym żyliśmy po sąsiedzku przez całe dzieciństwo, on zawsze miał głowę pełną pomysłów. Codziennie szliśmy do szkoły i wracaliśmy.

0: Jeremy opowiadał, jakie biznesy zrobi. I do dzisiaj mu to zostało, a ja w radiu.
1: No brawo, brawo panie Wojtku. Ale to on jest za moment być może wypalony zawodowo, a ty nigdy nie będziesz, pamiętaj.
0: Nie no, mam nadzieję, że nie.
1: Drodzy państwo, także my o naszych sąsiadach jeszcze opowiadać będziecie, a państwo opowiedzcie nam o swoich.
2: No chyba należałoby zacząć od krytyki i komizmu z samego siebie, więc jak chodzi o postacie, to wydaje mi się, że wraz ze szwagrem, kiedy odświeżaliśmy mieszkanie, to tacy trochę sąsiedzi.
1: Na takie państwa głosówki czekamy. Messenger Eski Rok do waszej dyspozycji. Dzwońcie, nagrywajcie.
3: 6 na 9. 6 na 9. Eski Rok.

0: Хергуль, подай сюда плота.
1: А на что?
0: Подай. Jak ja podchodzę.
2: Od tego się zaczęło, a później powstały trzy części i teraz ostatnio część numer 4, która jest początkiem całej historii Kargula i Pawlaka w reżyserii pana Żmijewskiego. Obejrzyjcie, ja obejrzałem.
3: Tak? Fajnie? Poważnie? Bo nie oglądałem, no, i tak zawsze mam wątpliwość. A tak, bez przekonania. No dobrze. Proszę państwa, dzisiaj sobie zawiesiliśmy wysoko poprzeczkę, sami jesteśmy ciekawi, co się wydarzy, bo właśnie w nawiązaniu do tego pięknego filmu, do samych swoich, chcemy zapytać, jaką postacią z filmu może być wasz sąsiad, wasza sąsiadka.
2: I co na ten temat mówi miasto?
4: Jezu, ja kocham swoich sąsiadów, bo mam strasznie fajnych. Naprawdę. A najfajniejszych mam na działce. No wiem, jak trzeba, pomogą, wyjdą z pieskiem. Jak trzeba, odbiorą dziecko z przedszkola. Jak trzeba, to też dupę zrypią. Jak trzeba, to podleją kwiatki, przypilnują w wakacje. No w ogóle są super sąsiedzi. Dlatego, że ja jestem fajna sąsiadka.
2: Tak, chętnie pożyczę takich fajnych sąsiadów, naprawdę.
3: Kiedyś miałem taką sąsiadkę, która prawie nas do sądu podała. Nie wiem, to bardziej z Dniem Świra bym to połączył.
2: No, widzisz, ciebie tylko prawie, a mnie po prostu.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
6: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
7: W każdą sobotę o 7:00. SC Rock.
6: W SC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
6: Konrad Olszewski, zapraszam.
8: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.
9: SK Rock.
10: Gramy dla was

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: 6:31, radia wcale nie zatrzymujemy, tylko się rozpędzamy. Czas na raport i Anię Kruszyńską.
2: SK Rock. Raport.
3: Zapraszam. Polski turysta zginął w Tatrach Wysokich. 36-latek spadł z wysokości kilku metrów z Batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Ciało turysty zostało przetransportowane do Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany do Starego Smokowca. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów lasów. Płomienie zbliżyły się do domów. W nocy z soboty na niedzielę ewakuowano ponad 200 mieszkańców i turystów z chorwackiej wyspy Barcz. Wyspa leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar. Do transportu użyto łodzi należących do zarządu lokalnego portu i policji wodnej.
2: To jest raport.
3: Kierowca uderzył autem w bariery energochłonne i zniknął. Do tego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Łodzi. Policja szuka kierującego Toyotą.
4: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
5: Gdzie do tego doszło?
4: Na wysokości MOPA Malankowo.
3: Powiedział Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzeźnie. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
3: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po trzech meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą, to jutro o 18:00. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock 6 na 9.

0: Ale drodzy Państwo, zaczęliśmy sobie z panem Wojciechem, oczywiście przedstawicielem absolutnie innego pokolenia, wspominać, jak to drzewiej bywało, na czym słuchało się muzyki, jak się nosiło przy sobie walkmany, discmany i inne takie, a zaczęliśmy tę dyskusję nie bez powodu.
1: Tak, bo będziemy zaraz rozmawiali o kasetach magnetofonowych. Od jakiegoś czasu modne są bardzo płyty winylowe. No, kolejne zespoły wydają nawet tak prestiżowo sobie kolejne płyty na winylach, ale okazuje się, że również stare kasety magnetofonowe wracają do łask. Mhm. Jako kolekcjonerskie pamiątki, jak wykazuje portal WP Finanse, w sieci pojawiają się kolekcje składające się z kilkunastu sztuk za, uważaj, 200-400 zł.
0: Kilkanaście sztuk, 200 zł, to nie jest jakaś magnetofonu. Super droga. Mhm.
1: No tylko, że zazwyczaj nie masz gdzie ich otworzyć. Ale są też pojedyncze albumy oferowane za znacznie wyższe kwoty. Wśród wskazywanych przez portal przykładów znajdują się chociażby kasety Lady Punk i Yamadę wystawione po 1000 zł. Albo po prostu Echo, grupę Echo wycenione na 1500. 1500 za jedną starą kasetę magnetofonową, tyle sobie życzą w internecie.
0: No to ja chętnie wymienię na dwie kasety Wilki Przedmieścia po 750 zł sztuka.
2: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Postacią z jakiego filmu jest twój sąsiad? O to państwa dzisiaj pytamy.
1: No i jest jeden sąsiad, jeden serial o sąsiadach, do którego państwo nawiązujecie. Myślę, że wielu z nas może tam odnaleźć pewne inspiracje.
2: Cześć ekipa, odnośnie waszego pytania, to u mnie jeden sąsiad i to jest autentyk, to jest taka menda jak pazioł z kiepskich, a z drugiej strony w drugim domu mieszka sąsiad, który no 100% Ferdynand Kiepski. Piwko, żarcie, a żona chodzi do roboty. Pozdrawiam, trzymajcie się.
3: Pieniądze to nie wszystko. Pieniądze, Halinka, nie są najważniejsze.
4: To niby co? Piwsko.
3: Halinka. Najważniejsza jest rodzina.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Pan Krzysztof Cugowski wyznał, że nie płaci rachunków. Nie wiem, ile mam pieniędzy. Ja wiem, ile nie mam.
2: No to jest nas dwóch. U mnie z kolei Dominik zmarły i zyskał uznanie wieniawy w Tańcu z Gwiazdami, a jego żona nie spuszcza go z oczu. Kim jest Urszula Kobiela? Nie wiem, kim jest, ale dobrze, że z Panieńskiego nie nazywa się Rogala.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
4: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: Reklama.
7: Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach. Koniec rządów Piesiewicza. Dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Nie usłyszymy ryku silników w raporcie Belgia i samochodowe Mistrzostwa Europy.
1: Eskarok. Raport.
0: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dyplomaci mogli być celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską. Takiej wersji wydarzeń nie wyklucza ukraińska kolej. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci. A rosyjskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w 13 celów, między innymi w stację benzynową, a także w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Skład dotarł do polskiej stolicy z 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówią, że poczuli ulgę, przekraczając granicę.
2: Usłyszałam wybuch, gdy wciąż byliśmy w wagonie.
0: Zabraliśmy niczego. Byłam w kapciach, bez swetra czy kurtki, a dziecko też nie miało kurtki. Po prostu wybiegliśmy i biegliśmy dalej tam, gdzie nas kierowano. Przebiegliśmy spory kawałek poza teren stacji i między budynkami i tam przeczekaliśmy. Polska wzmacnia tymczasem działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Szczegóły znam Mateusz Gołębiewski.
3: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
4: Na najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
3: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
4: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
3: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
0: Zmieniamy temat. Jeszcze dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Przypomnijmy, podczas ostatniego posiedzenia ustalono, że właśnie dziś zbierze się zarząd, który omówi przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
5: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
0: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe Mistrzostwa Europy. Na to, że w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, nie zaś szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy. Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
6: Zaglądamy do środka tego solara. Miejsca sporo. Na ile osób?
7: Przewidziane jest na 5 osób.
6: Lekkich osób?
7: Tak.
6: Jazda całą dobę w tym solarze nie należy do wygodnych.
7: Kierowca musi się zmieniać co 2 godziny.
6: Co tutaj jest istotne, żeby wygrać zawody?
8: Przede wszystkim opanowanie i nie dać się ponieść emocjom. Ewentualne awarie. Musimy wszystko to przewidzieć.
7: Żeby przewidzieć chociażby pogodę, wiatr i w ogóle oczywiście słońce, trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
6: Jakie macie konkretne cele?
9: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium, a w szczególności jego najwyższy stopień.
0: A wyścig pojazdów solarnych startuje w Belgii 19 września.
10: Tak brzmi każdy porządny wyścig. A jak będą jechały solarne, to będą ludzie po prostu jak na tenisie, tylko głowy.
11: Dobrze, że w radiu
12: to widać. Teraz robię głową.
11: Pogoda.
13: W ogóle ciężka sprawa, bo dzisiaj dosyć pochmurno i w okolicach Poznania, Wrocławia, Zielonej Góry, a później im dalej w ciągu dnia, tym to zachmurzenie będzie przesuwało się w kierunku wschodnim. I weź tu takie auta, naładuj.
10: Nas za nią interesuje, jaka pogoda tam, gdzie było 44, jaka temperatura teraz.
13: W łebie się zluzowało, już teraz mamy normalne wartości. O poranku, proszę Państwa, to 14 do 16 kresek powyżej zera w Polsce, w ciągu dnia od 17 do stopni 20. Taki całkiem przyjemny jesienny dzień, mimo że w kalendarzu jeszcze lato.
10: Tak, niektórzy lato mają i wakacje, nawet taka Joanna na przykład i Państwo do Joanny.
14: Dzień dobry panowie. A propos pogody, to cieszycie się, że niedługo wraca Aśka, a pogoda się skiepści tak już dość odczuwalnie.
13: No a jak atmosfera się skiepści
10: tak,
13: w radiu.
10: Bardzo się cieszymy, że wraca Aśka.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
2: 6 na 9. Siętarska, Olszewski. Góralski od 6 do 9 w
13: Esterok. O sąsiadów Państwa dzisiaj pytamy, jakich macie i do jakich bohaterów, jakich filmów albo bajek można ich porównać? Oczywiście, że tak. Aniu, co u Ciebie w raportach?
0: U mnie po raz kolejny sport, tym razem Robert Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało.
13: W tej godzinie też ruszymy szarymi komórkami, będziemy się zastanawiali, kim jest ukryta postać w naszej zagadce.

0: 07 Zgłoś się była taka scena, jak porucznik Borewicz, który wtedy był w tym odcinku ratownikiem, płynął sobie kajakiem, albo na kajaku na przykład, bo chyba na kajaku nawet to będzie bliższe prawdy, bo on siedział na oparciu tego kajaka. Mm-hmm. I nagle gość z megafonem na brzegu, zomowiec, chwycił ten megafon i mówi: panie tam wioślarzu, proszę wsiąść do środka. Ja mam takiego sąsiada, takiego zomowca, nie? Czego bym tylko nie zrobił przed domem, w ogródku na przykład, bo mam taki malutki ogródek.
1: Czyli z megafonem: panie Olszewski!
0: Tak, tak, no to taki gość, który naprawdę jest z tego poprzedniego pokolenia i jak tylko może, to chętnie doniesie, a później przychodzą do mnie ochroniarze i mówią: panie Konradzie, bo ten gość naprzeciwka to znowu powiedział, że pan to robi to albo inne rzeczy, nie? Rany.
1: Był też kiedyś taki serial Rodzinka.pl. I tam Ludwik Boski, grany przez Tomasza Korolaka, był taki dosyć wredny, uszczypliwy w stosunku do dzieci. Ja miałem takiego sąsiada, mieszkał w pokoju po sąsiedzku, czyli mój tato. On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił: wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
0: No otóż to, dokładnie. Postacią, drodzy państwo, z jakiego filmu jest wasz sąsiad? O to państwa dzisiaj pytamy, a państwo odpowiadacie między innymi tak.
2: Dzień dobry, ja w sprawie sąsiadów jest takie stare przysłowie. Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. I to jest prawda, sam sprawdziłem.
1: Rozumiem, że pan poszedł pożyczyć sól.
0: Zapewne, albo szklankę cukru, bo jak wiadomo, drodzy państwo, cukier pożycza się na szklanki.
1: Od sąsiadów i od sąsiadek. Kto jeszcze?
3: Dzień dobry wszystkim. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć, że temat dnia jest słaby i nie biorę dzisiaj w nim udziału. Pozdrawiam.
4: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie.
5: Do mnie też nie.
6: Dobra,
4: no i nie podobasz mi się.
7: Co to ma być? Panowie, trochę porządku! Będziemy sprzątać w kraju! A tu się takie rzeczy dzieją!
8: Eskarok.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w SC Rock. To to jest.
1: Tak jak obiecywaliśmy, czas rozruszać szare komórki. W naszym porannym dochodzeniu ukryta jest pewna postać. Wy musicie powiedzieć, o kim dzisiaj rozmawiamy, a do zgarnięcia są gadżety Eskirok, m.in. koszulki sygnowane hasłem ILO6x9 oraz kubki Eskirok. Nie mamy hamulców.
2: Dokładnie, drodzy Państwo, Messenger Eskirok oczywiście do Waszej dyspozycji. Tam czekamy tylko i wyłącznie na głosówki. I już możecie zacząć odgadywać postać, o której dzisiaj myślimy. Postać ta była stałym bywalcem sal sądowych.
1: Konrad Olszewski? A nie, czekaj. Wiemy też, że ta postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
3: Kto to jest?
0: Poranne dochodzenie. Eskirok.

0: Jest prawie 7.30, a to oznacza raport Westerogi Annę Kruszyńską, ale to dosłownie za pół minuty.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek. W pobliżu Jawornika samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Wczoraj rano zaatakowany został pociąg relacji Kijów-Warszawa. Trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi. Bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. A do tematu będziemy wracać.
4: To jest raport.
5: Stop znieczulicy, wyloguj obojętność. Druga edycja kampanii zwraca uwagę na obojętność w przestrzeni cyfrowej wobec hejtu, cyberprzemocy, dezinformacji i kryzysów psychicznych. Dziś rozpocznie się program dla szkół, a 19 września warsztaty dla wszystkich. Zasady żywienia uczniów obowiązujące od 1 września zastąpiły regulacje z 2016 roku. Ministerstwo Zdrowia uzasadnia, że chodzi o walkę z otyłością dzieci. Zmiany, podobnie jak te sprzed dekady, które eliminowały ze szkolnych sklepików tak zwane śmieciowe jedzenie, wzbudziły kontrowersje i polityczne dyskusje.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą, zachowania nieobecny w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch i Jannik Sinner. Robert Lewandowski bez gola. Chicago Fire przegrało z New England Revolution 1-2. Lewy rozegrał całe spotkanie, ale nie wpisał się na listę strzelców. Drużyna Polaka w tabeli konferencji wschodniej zajmuje piąte miejsce.
6: Halo. Okazuje się, że to wcale nie było najważniejsze wydarzenie tego weekendu. Państwo wiecie, co nim było.
7: Najważniejsza wiadomość dnia, najważniejsza wiadomość z tego weekendu. Mamy polskiego mistrza świata w brazylijskim jiu-jitsu. Paweł Jawolski w niedzielę wygrał mistrzostwa świata ADCC, które były realizowane po raz pierwszy w Polsce. W Krakowie na Tauron Arenie jest to pierwszy złoty medal dla Polaka na tej imprezie. Także podbijajcie to przez cały dzień, bo naprawdę warto. Złoty chłopak, świetna robota. Nie ma dzisiaj nic ważniejszego.
0: Co jak co, ale skopać innych to my Polacy potrafimy.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: 6 na 9 w SC Rock.

0: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esce Rock. To jest.
1: Przypominamy dzisiaj o gadżety Eski Rock. Walczymy w porannym dochodzeniu, czyli zastanawiamy się, jaka postać jest dzisiaj ukryta w naszej zagadce. Wiemy, że ta postać była stałym bywalcem sal sądowych i wiemy, że ta postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
2: Tak, i ta pierwsza podpowiedź pan Wojtek zasugerował, że nawet mogłoby chodzić o mnie, ale ten kosmos zupełnie się nie klei, prawda?
1: No jeszcze tego nie wiemy, ale wygląda na to, że nie, a państwo macie swoje typy.
3: To śledztwo prowadzi do jedynego logicznego rozwiązania, detektyw Wojtkowski.
4: Czy hasło to Elon Musk?
5: Odpowiedzią w konkursie jest Jarosław Kaczyński.
6: Czy dzisiejszą osobą będzie pan Mirosław Hermaszewski?
7: Czy chodzi o Neila Armstronga?
8: Na pewno chodzi o Romana Giertycha, bo on bardzo mocno odleciał.
9: Cześć, w porannym dochodzeniu może chodzi o Andrzeja Dudę?
10: Czy to Anna Maria Wesołowska?
11: Czy to może jest Mirek Hermaszewski?
2: No jak zwykle, drodzy państwo, wszyscy byliście bardzo blisko poprawnej odpowiedzi, ale to jednak nie jest to.
1: I jak zwykle nas absolutnie nie zawiedliście. Być może kolejna seria podpowiedzi państwa bardziej naprowadzi na trop.
2: Poglądy, drodzy państwo, postaci bywają bardzo kontrowersyjne.
1: Wiemy również, że kiedy tej postaci nie poszło tak, jak się postać spodziewała, usłyszeliśmy: konkuruję z samym sobą i przegrywam.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
2: Teraz łatwizna.
0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
12: Dzień dobry państwu, Krzysztof Cugowski.
13: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
14: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
15: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
16: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
17: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock.
18: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
0: Reklama.

0: Poranne dochodzenie. Dochodzenie w Esce Rock. To jest.
1: No, wydaje mi się, że po drugiej turze podpowiedzi już Państwo nie mieliście wątpliwości. Mm-hmm. Przynajmniej kilkanaście osób odpowiedziało dobrze. Zaraz przekonamy się, kto z nich był najszybszy, ale przypomnijmy sobie, jakie były wskazówki, no i jakie były Państwa niecelne propozycje.
2: Tak, drodzy Państwo, ja składam protest. Nie ma co pisać sześciu podpowiedzi, bo zazwyczaj wystarczają cztery, a czasami dwie. Postać była stałym bywalcem sal sądowych i postać już na zawsze związana będzie z kosmosem.
1: Wiemy również, że poglądy tejże postaci bywają kontrowersyjne i to bardzo, a kiedy tejże postaci nie szło tak, jak się spodziewała, to powiedziała tak: konkuruję z samym sobą i przegrywam.
2: Mhm, i kilka Państwa odpowiedzi.
3: Czy chodzi o Jurka Owsiaka?
4: Czy to może chodzi o Korwina Mikke? On też jest odleciany.
5: W porannym dochodzeniu chodzi o Janusza Brusewicza.
6: A może po ostatnim incydencie to jest pan Macierewicz?
2: Mhm, pan Macierewicz biegał i strzelał z farby, zdaje się, ostatnio podczas jednej z rocznic katastrofy smoleńskiej.
1: Mogło tak być. Proszę Państwa, te propozycje niestety, mimo że były bardzo barwne, nie są poprawne.
2: A jaka jest poprawna?
1: Posłuchajmy.
7: Czy poszukiwaną postacią jest Roger Waters?
1: Dokładnie tak!
2: Jak wy na to wpadliście? Ale prawdą jest też, drodzy Państwo, że jesteście fantastyczni jak zwykle. Zresztą później tak naprawdę lawina znakomitych i dobrych i tylko i wyłącznie odpowiedzi pojawiła się na naszym Messengerze. Wytłumaczmy może na szybko, jak to jest z tym panem Rogerem Watersem. Bo tak, dlaczego związany z kosmosem? Na wniosek dwóch Polaków odkrytą przez nich planetoidę nazwano Roger Waters. To taka jedna z, że tak powiem, z podpowiedzi.
1: Zresztą w swojej twórczości też do kosmosu chyba sporo nawiązywali, prawda?
2: Tak, tak.
1: Była stałym bywalcem sal sądowych. Walka z Gilmurem o nazwę Pink Floyd przekształciła się w prawdziwą batalię tak naprawdę sądową. Kontrowersyjne, że tak powiem, poglądy związane z wspieraniem Krymu i tak dalej. No i kiedy tejże postaci niosło, to rzeczywiście mówi wprost, że podczas kariery solowej, która nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak kariera Pink Floydów, no to troszeczkę przegrywał z własną popularnością. W tenże weekend celebrowaliśmy 51. urodziny, właściwie 51. rocznicę od premiery albumu Wish You Were Here.
2: Jak najbardziej, za moment z tego albumu zagramy, drodzy Państwo, messengerowo odezwiemy się do osoby, która wygrała. Wszystkie nagrody trafiają w Twoje ręce.
0: Poranne dochodzenie. Eski Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Prokop zaprasza Gessler i Morana do macania grzyba. Majka i Michel, Majka, Magda i Michel, niby tacy młodzi, a już mają grzyba.
2: Trudno tutaj teraz się wbić. Izabela Janachowska zajada się nie grzybami, a słodyczami podczas sesji z nagim brzuszkiem i pytanie od pudelka, czy ciąża jej służy. Ciąża zapewne tak, ale z tymi słodyczami to bym uważał.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
4: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Są ranni i utrudnienia na Zakopiance. Samochód dostawczy wpadł do rowu. Polska wzmacnia działania. Dyplomaci mogli być celem rosyjskich ataków. To była wisienka na torcie w raporcie Barwny Korowód w Zielonej Górze.
2: SK Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 osoby zostały ranne. To po wypadku na Zakopiance w Krzyszkowicach. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło około godziny 6.20 na drodze krajowej nr 7 na trasie między Krakowem a Myślenicami. Obecnie zablokowana jest jezdnia w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin.
2: To jest raport.
1: Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje, w składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa, a szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: Ukraińskie koleje podejrzewają, że rosyjski dron mógł polować właśnie na pociąg dyplomatyczny. Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
4: Wybuch, ja już
3: poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki. Biegłam tam, gdzie pokazywała mi załoga pociągu. Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus. Komunikat dotyczący ataku wydał również resort obrony Rosji. Zdaniem Rosjan był to ostrzał celów militarnych.
1: Zmieniamy temat. Trwa sezon grzybowy. Podkarpacki Sanepid przypomina jednak, że liczy się nie tylko to, jakie grzyby zbieramy, ale również to, w czym je przechowujemy. Najlepiej podczas grzybobrania sprawdzi się przewiewny kosz wiklinowy. Należy natomiast unikać plastikowych i foliowych pojemników. Dlaczego?
5: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu. A jeśli nie mamy pewności, czy zebrane grzyby są jadalne, można je przynieść do Sanepidu. Tam pracują grzyboznawcy, którzy pomogą ocenić, czy dany okaz nadaje się do spożycia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To była wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Wczoraj ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
6: A bardzo się podoba.
7: Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
8: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
9: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
10: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
1: Hasło tegorocznego korowodu brzmiało korzenie i liście, a materiał przygotowała Aleksandra Kanoniak.
11: Pogoda. Ja co prawda w ten weekend do swojej rodzinnej Zielonej Góry nie pojechałem, ale winobranie celebrowałem.
12: Dobrze, ja również. Tu usłyszeliśmy na tak zwanym poza anteniu, że podczas winobrania także można było zostać zrekrutowanym do wojska. To jest dobre miejsce na poszukiwanie takich chętnych, prawda? Bo człowiek czasami nie do końca wie, co podpisuje.
11: No, ale powiem ci, że dziś nikomu nie wolno się z tego śmiać, bo kto wie, co przyniesie przyszłość. Przyszłość ta najbliższa przynosi nam, proszę państwa, chmury i przelotne opady deszczu, które mogą występować szczególnie w zachodniej i południowej Polsce, ale znając życie, może pokropić na terenie całego kraju. Na termometrach z kolei dzisiaj takie przyjemne już jesienne wartości od 17 stopni w okolicach Koszalina do stopni 20 w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie czy Krakowie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
13: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
12: Ty, Wojtek, jesteś z tego pokolenia, że jakby trzeba było, to stanąłbyś z bronią, czy Zielona Góra, a później hyc przez granicę. Pomidor.
11: Chyba mikrofon nie działa.
12: Co w raportach, Ania?
1: Złoto dla Polaka w brazylijskim jiu-jitsu to temat dnia dzisiaj, jeśli chodzi o sport, ale poza tym polscy siatkarze liderami grupy B.
11: No i też półfinał Mistrzostw Polski na żużlu się odbywał w tym weekend, ale to nieważne.
12: Uśmiechnąłem się, bo nasza sąsiadka, słuchaczka, nalega, żebyśmy cały czas o jiu-jitsu mówili.
11: Brazylijskim, oczywiście.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, mamy po pierwsze Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym i wszystkim Państwu zupełnie na serio życzymy, żebyście po prostu taką walkę albo wygrywali, albo w ogóle nie musieli jej toczyć, ale mamy też rocznicę premiery komedii filmowej Sami Swoi, to z 1967 roku i dziś sobie łączymy temat sąsiadów i filmu.
1: I wypalenia też, jak się okazuje, to może zacznijmy właśnie od tego wypalenia.
2: Dzień dobry, dzisiaj Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Jak to inaczej można nazwać, kiedy dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
0: Wszystko przed Państwem. To jest wypalenie rodzicielskie.
1: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty. A tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22.
0: To jutro nam powiedz, czy dostałeś 6. Proszę Państwa, jeszcze raz przypominamy. O sąsiadach też rozmawiamy sobie dzisiaj. Ja pamiętam, nie wiem czy kojarzysz, był kiedyś taki film Super Zioło.
1: Nie.
0: Więc można się domyśleć, na temat czego był ten film. I jak mieszkałem we Wrocławiu, to miałem takich sąsiadów, że jak oni mieli wieczór, to całe osiedle się dobrze bawiło.
1: To był jakiś poradnik dla ogrodnika chyba, o ile dobrze pamiętam ten film. Nie wiem, czy Państwo z kolei pamiętacie, był nasz słuchacz, który powiedział nam na Messengerze Skirok, że on właściwie nie bierze udziału w dyskusji, bo dzisiaj słaba jest dyskusja. Pozwoliliśmy sobie to skomentować, no i słuchacz zadzwonił.
3: Ja przepraszam, żartowałem, bardzo fajny konkurs, już biorę w nim udział. Mam takiego sąsiada, co u niego jest zawsze wszystko na nie, jak mnie widzi, to tego nie rób, to źle, to nie może tu, tego tu nie wyrzucaj. Ja mi się kojarzy,

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: W naszym programie nie wiem, czy dzisiaj będę mógł spokojnie wrócić do domu, bo może jakoś strasznie nie, ale trochę po tych naszych sąsiadach dzisiaj też pojechaliśmy, tak mi się wydaje.
1: Trochę tak, pewnie już teraz w odwecie coś tam rysują ci na drzwiach.
0: Albo na przykład płonie już na przykład taka, dobra, nie będę opowiadał, to był taki żarcik sprzed lat, że pakowało się do papierowej torebki coś, co znaleziono na dworze, a na dworze zostawiają to psy najczęściej, kładło się na wycieraczkę sąsiadowi i podpalało się torebkę. I wiesz, jak on otwierał drzwi, pukałeś, nie? Mm-hmm. Jak otwierał drzwi, patrzy, płonie torebka, więc pierwsze co? To ją gasił stopą.
1: Co, i kość się paliła?
0: Tak, właśnie to. Drodzy Państwo, o Waszych sąsiadach posłuchamy chętniej.
2: Cześć, mam takiego sąsiada, który przypomina mi Smerfa Ważniaka. Tak jak Ważniak swoją wiedzę czerpał z książek, tak mój sąsiad swoją wiedzę czerpie z podcastów i wszystko wie najlepiej.
0: Wytłumacz się proszę z wiedzy na temat tego, że każdy pies, który wychodzi na dwór, pierwszy co tam zostawia to kość.
1: No, no przecież tak robią, ma co innego pies po pysku kość, a potem ją zostawia i zakopuje.
0: Dobrze,
1: co jeszcze Państwo macie w głowie, jeżeli chodzi o sąsiadów i skojarzenia z filmami, z których mogliby mieć swoich sobowtórów?
3: Jedna sąsiadka była pielęgniarką w szpitalu pediatrycznym i genialnie stawiała tarota, a druga miała czworo dzieci i uświadomiła mnie, że jak wracam z moim ówczesnym chłopakiem ze sklepu i on jest obładowany światami z zakupami, to ja nie mam się go zapytać, czy mogę ci pomóc, bo to jest jego praca, że ma nosić te siaty. Od tego jest facetem.
4: 6/9
0: No teraz już wiesz.
1: Aha, co należy do twoich domowych obowiązków.
0: Dziękuję. Myślałem, że to inaczej się nazywa. Od tego jest facet, żeby nosić siaty.

0: Dzisiaj razem z Państwem porównujemy sobie naszych sąsiadów do postaci z filmów i seriali, ale za chwilę zaglądamy do wiadomości pod tytułem Raport Eski Rock.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: 8.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Był poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policjanci zatrzymali 56-letniego obywatela Słowacji. Według ustaleń mundurowych otrzymał zlecenie zabójstwa, którego miał dokonać na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku wytypowanego mężczyzny, ten jednak przeżył. Okazało się, że 56-latek jest już znany kryminalnym z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W 2024 roku został przez nich wytypowany, namierzony i zatrzymany za oszustwo oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która podrabiała i wprowadzała do obiegu podrobione pieniądze.
3: To jest raport.
4: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorochusku i ponad 300 w Chrebennem. Strażnicy na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy, a do tematu wrócimy o 9.00.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Polscy siatkarze liderami grupy B. Kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych, tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, a jutro o 18:00 zmierzą się z Ukrainą. W środę na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Czeka je mecz z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce. Kolumbijki w swojej grupie były trzecie. Do meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, dojdzie w czwartek w Bielsku-Białej. A w Formule 1 Kimi Antonelli ucieka coraz bardziej rywalom. Tym razem Włoch wygrał Grand Prix Hiszpanii na torze w Madrycie. Dzięki zwycięstwu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niej ma już 81 punktów przewagi nad drugim George'em Russellem.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Ziętarska, Olszewski, Góralski.

też mam takiego sąsiada, co mi mówi, jak mam wszystko robić, co i jak. I najgorzej, że nie mogę mu zwrócić do końca uwagi, bo to mój ojciec. Ale raz mu już się przydarzyło, że powiedziałem mu, sobie świecisz czy mi. Taka zemsta.

0: Dzisiaj wspominamy i sąsiadów, i postaci z filmów, i łączymy je ze sobą. Kojarzysz taką produkcję jak Pulp Fiction?
1: Tak.
0: Była taka scena, wchodzi pan Wolf, człowiek od rozwiązywania trudnych problemów. Tam główni bohaterowie musieli posprzątać samochód, ponieważ cały był zawalony krwią.
1: Okej.
0: Drastyczna scena. No i on jak gdyby nigdy nie schodzi i mówi po szczegóły. Tutaj ściereczką, tutaj coś tam, tutaj musicie zrobić to, tamto, siamto, tym wybielić zapach. I ja mam takiego sąsiada, który mam nadzieję, że w tym samochodzie nie robi aż takich rzeczy, ale generalnie co drugi dzień, 23, spokojnie w ciemno można iść do garażu, on tam na pewno będzie płucował swój samochód. Mm-hmm. Zawsze to jest najczystsze auto w naszym kraju. No, jestem przekonany.
1: Słuchaj, a na przestrzeni wielu lat i mieszkania w różnych miastach miałeś takich sąsiadów, którzy trzymali obuwie na zewnątrz, na klatce schodowej?
0: Nie wiem takiego filmu to porównać, ale niestety miałem takich obuwiarzy.
1: Tak było. Drodzy Państwo, a jak tam wasi sąsiedzi?
2: A dzień dobry. A dzwonił może mój sąsiad do was dzisiaj? Nie? A to dobrze, nie odbierajcie od niego.
1: To nie będziemy odbierać od niego, gdyby dzwonił. Jeszcze jakich macie sąsiadów, o to dzisiaj pytamy. A właściwie wcale nie o to, jakich macie sąsiadów, tylko do jakich postaci z filmu można tych sąsiadów porównać.
3: W temacie sąsiada. 20 lat temu wyprowadziłam się z Warszawy, kupiłam dom. Okazało się, że główny właściciel nieruchomości sąsiedniej zmarł. No i myślałam, że mam déjà vu, że przyjechał do mnie gargul z Pawlakiem, albowiem nowy sąsiad zrobił mi awanturę o trzy palce. Chodziło o to, że mąż, jadąc kosić naszą łąkę, skosił mu kawałek pszenicy.
4: Orał po fildzie.
5: Plał.
4: Yes. And zaplajował field Pawlak. Tłumacz.
6: 6 na 9 w Esse Rock. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w Esse Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
7: Reklama.

0: Mamy jeszcze rok 2026, drodzy Państwo, ale na początku 2027 czeka nas premiera najnowszego krążka Ira, ale o tym wszystko wie Pan Wojciech. Proszę, Panie Wojciech.
1: Póki co tak naprawdę tytuł nowego albumu nie jest jeszcze znany. Wiemy natomiast, jak nazywa się najnowszy singiel tego zespołu. To Za każdy dzień. W zeszłym tygodniu mieliśmy wielką premierę. W tym tygodniu też myślę, że dla wielu słuchaczy niespodzianka, bo w czwartek Artur Gadowski i Sebastian Piegarek, czyli duet z zespołu Ira, wystąpi w Kawałkach mojego życia. A już teraz posłuchamy ich najnowszego singla.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Cześć, tu Artur Gadowski z zespołu Ira. Chciałem zaprosić Was do wysłuchania pierwszej piosenki z naszej najnowszej płyty, która ukaże się wiosną przyszłego roku, a utwór nosi tytuł Za każdy dzień.

0: Ira, za każdy dzień przypominam więcej o tym, co aktualnie słychać u chłopaków z zespołu. Będzie można dowiedzieć się w czwartek w kawałkach mojego życia, a teraz, no cóż, chyba przychodzi ten smutny moment.
1: Bardzo smutny. Drodzy Państwo, a propos naszego dzisiejszego tematu, proszę pamiętać, szanuj sąsiada swego, możesz mieć gorszego, prawda?
0: To prawda, to tak samo jak ze współpracownikami w pracy.
1: Dziękuję panu bardzo za dzisiaj.
0: Ja panu również, nie mogę się doczekać jutra.
1: No, ja też.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: No, długo jeszcze będziecie siedzieć?
4: 15 lat, ale będę apelował.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit.
2: Reklama. Porachunki osobiste.
4: Porachunki osobiste.
2: ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
2: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Raport CIA to element ostrzeżeń. Wiceszef MON mówi o eskalacji ze strony Rosji. Tir uderzył w bariery utrudnienia na S7 w miejscowości Maciejówka. Po raz pierwszy od 6 lat żużlowcy Motoru Lublin nie pojadą w finale Ekstraligi.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9, Anna Kruszyńska, zapraszam. To nie są ćwiczenia. Mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON. Cezary Tomczyk przyznał w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej, a jednym z takich miejsc są na pewno tereny przygraniczne. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa tuż przy ukraińsko-polskiej granicy.
2: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
0: Mówił szef MSZ-u Radosław Sikorski w Kijowie na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, podkreślał Andrii Sibicha. Ze strony ukraińskiej pojawiają się też głosy, że celem rosyjskiego ataku miał być specjalny pociąg z europejskimi dyplomatami i byłymi przywódcami, którzy wcześniej gościli w Kijowie. Ich skład, także znajdujący się przy granicy, również został ewakuowany.
1: To jest raport.
0: Utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w bariery energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
3: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
0: Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Polityczny remis ze wskazaniem we Szwecji? Wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. Jeszcze exit poll dawał lewicy wyraźne zwycięstwo, ale wraz z liczeniem głosów przewaga zaczęła topnieć. Według prognozy publicznej telewizji centrolewicowa może zdobyć 175 mandatów, a prawica 174. Czy będzie polityczna zmiana warty? O tym Mateusz Gołębiewski.
4: Do większości potrzeba właśnie 175 miejsc. Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, tegoroczna debata skupiała się głównie na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, a mniej na migracji i przestępczości. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
0: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: I jeszcze sport. Żużlowcy Motoru Lublin po raz pierwszy od 2020 roku nie pojadą w finale Ekstraligi. W rewanżowym półfinałowym starciu Koziołki przegrały w niedzielny wieczór na wyjeździe z Zapatorem Toruń 58-32. W pierwszym spotkaniu uległy na własnym torze 42-48. Żużlowcom Motoru pozostaje walka o brązowy medal, a rywalem będzie Unia Leszno. Pierwsze ściganie odbędzie się w Wielkopolsce, a początek 20 września o 17.
5: Pogoda.
0: Dziś pochmurno, większe przejaśnienia po południu na zachodzie. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16, a także w rejonach podgórskich Karpat około 15 kresek. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hektopaskali.

0: Jarosław Jerajewicz.
1: Z tymi sąsiadami to jesteś na rzeczy i mówię tu o tych, których mam po jednej i po drugiej stronie swojej chaty, ale nie będę teraz o nich mówić. Zamiast tego po dziewiątej opowiem Państwu kultowe historie i w tej godzinie będę wspominać tych, którzy mieliby dziś urodziny, ale już ich niestety z nami nie ma. No cóż, taka moja rola w tym radiu, które nazywa się Eskarok. Jaro, dzień dobry.

0: New Divide i Linkin Park w este roku. Chwilę temu była rocznica 25. momentu, gdy w leczących do Nowego Jorku samolotach działy się rzeczy straszne, które doprowadziły do śmierci wielu osób. I teraz też będzie historia, która zacznie się od samolotu, który leciał do Nowego Jorku, ale w roku 76.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tuż przed lądowaniem lotu z Los Angeles do Nowego Jorku na pokładzie zmarł człowiek, który, jak się potem okazało, był bardzo znanym muzykiem. Paul Kossoff. To był człowiek, który grał w zespole Free i mógł być jednym z największych gitarzystów rockowych w historii świata. Już był świetny, gdy umierał, ale miał zaledwie 25 lat i tak naprawdę jego sława dopiero się rozkręcała. Powinien być zdecydowanie jednym z największych gitarowych bohaterów rocka i bluesa. Gdyby nie te feralne wydarzenia z marca roku 76, dziś Paul Kossoff mógłby mieć spokojnie urodziny, bo urodził się w roku 1950 i miałby dziś dopiero w sumie 76 urodziny.

0: Przyznajcie szczerze, że głos Tonego Lewisa z zespołu The Alfields bardzo przypomina pana Stinga. I jeszcze jedno podobieństwo związane z zespołem The Outfields i The Police. Wokalista, czyli ten wspomniany Tony Lewis, też grał na gitarze basowej. Ale jednak to jest inny zespół. Zespół, który zresztą powstawał w momencie, gdy The Police właśnie się po raz pierwszy rozstawali w roku 83 albo 84. To wtedy przyszła na nich pora. I wtedy właśnie powstali w Londynie. Your Love w Esther Rock. Cóż jeszcze dziś przed nami? W tej godzinie, skoro mówiliśmy o Londynie, wspomnienie pewnej dziewczyny, która przychodziła na świat ponad 40 lat temu w tym naprawdę sporym mieście.
1: Autopromocja. Melina w Esther Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prykopowicz. To coś więcej niż tylko nowy singiel. Cage the Elephant wracają z utworem Dying in Reverse, a wokalista Matthew Schultz mówi wprost o śmierci ego i odrodzeniu. Nagrodzony statuetkami Grammy zespół zapowiada, że tworzy najlepszą muzykę w swojej karierze, a na dodatek już niedługo zagra jedyny koncert w Polsce. To w lutym w Krakowie. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
5: This is Alice Cooper.
6: This is Marilyn Manson.
7: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

byłabym zespół Hej. W pierwszej połówce tej godziny wspominałem Paula Kossoffa, naprawdę wybitnego gitarzystę, który odchodził z tego świata w zdecydowanie zbyt młodym wieku, mając 25 lat. I teraz też będzie o dziewczynie tym razem, która też z tym światem żegnała się zdecydowanie za wcześnie. 14 września roku 83, więc 43 lata temu przychodziła na świat ta naprawdę wyjątkowa, ambitna i utalentowana, niepokorna dziewczyna. I rzecz działa się w londyńskiej dzielnicy Southgate. Od strony matki jej wujkowie byli profesjonalnymi muzykami. Babka Amy też była piosenkarką i umawiała się z różnymi dżentelmenami, którzy, a jakże, również zajmowali się muzyką. No i stąd ta muzyka też pojawiła się w jej historii. Swój pierwszy zespół założyła już jako dziesięciolatka. Potem próbowała sił w szkole teatralnej, z której wyrzucono ją za wstawienie sobie kluczyka do nosa. No dziś rzecz absolutnie normalna, ale w tamtych latach było to nie do pomyślenia. W wieku lat 16 była już sprawną gitarzystką i wokalistką, a potem nazywano ją nową królową soulu, choć trudno było przyrównywać jej styl do znanych wtedy z list przebojów div w rodzaju Pani Houston czy Carrie. Jej głos był, jej soul był bardziej ciemny, mroczny. Bo ten głos był naprawdę wyjątkowy. Była jedyna w swoim rodzaju i naprawdę szkoda w rocznicę jej urodzin, że ich już nie świętujemy.

0: Colorless Whisper. Dobrze Państwo pamiętają pewnie oryginał tej piosenki, ale wersja zespołu Cedar też jest niczego sobie. 10 i raport Eski Rock przed nami. Potem m.in. John Osborne.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Posiedzenie o 13:00. Zarząd PKOL ma wybrać zastępcę aresztowanego Piesiewicza. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. W raporcie główne przyczyny. Droga już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia w Jaworniku na Zakopiance.
2: SK Rock. Raport.
4: 10:00. Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o 13:00 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
5: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
6: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
5: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
4: A dziś także sąd ma się zająć zażaleniem na aresztowanie Radosława Piesiewicza.
2: To jest raport.
4: Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorohusku i ponad 300 w Hrebennem. Strażnicy na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy.
7: Jednak na linii granicy państwowej pasowałoby nam zostawiać funkcjonariuszy i tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych haskobastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak.
4: Bo na ten moment na stanowiska kontrolerskie zostały wydane hełmy i kamizelki kuloodporne, które natychmiast po ogłoszeniu alarmu musi założyć każdy funkcjonariusz i udać się do miejsca schronienia, a to znajduje się poza linią granicy. Najczęstsze objawy to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. To poważna sprawa, której nie należy bagatelizować, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
8: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
4: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Droga już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia na Zakopiance w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
4: A służby badają teraz przyczynę zdarzenia.
1: E- SK Rock Biznes.
4: Ministerstwo Finansów planuje zniesienie solidarnego obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości. W efekcie współwłaściciele będą płacić podatek wyłącznie od swojego udziału w gruncie. Wynika z informacji na stronach Kancelarii Premiera. Średnie wynagrodzenie specjalistów i menadżerów wzrosło o 5% do 16 400 zł brutto miesięcznie. Wynika z opublikowanego dziś raportu. Płace najszybciej rosną m.in. w sektorze AI i cyberbezpieczeństwa. Samochody elektryczne potrafią być tanie w eksploatacji, ale stają się coraz droższe w finansowaniu. Firmy leasingowe i operatorzy flot samochodowych mocno obniżyły prognozowaną wartość używanych elektryków, a to winduje raty wynajmu, pisze w dzisiejszym wydaniu Puls Biznesu. I jeszcze aktualne kursy walut. Za dolara trzeba zapłacić 3,74 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,57 zł, a funta 5,05 zł.
0: Aż mi się przyjemnie zrobiło, bo erło to mówiły moje dzieci.
4: No i widzisz.
0: To było dawno temu.
1: Pogoda.
4: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, większe przejaśnienia na zachodzie. Temperatura od 17 do 20 stopni, nieco chłodniej na wybrzeżu, tam około 16. Cieplej zrobi się jeszcze w tym tygodniu. Będzie więcej słońca i mniej opadów. W środę w większości regionów temperatura od 23 do 26 stopni. Najcieplej będzie w zachodnich i południowych województwach.

0: Historię zaprasza Jarosław Sobierajewicz.
1: Nie, żebym się bardzo czepiał tego RWO, bo przecież mi się też zdarzają przejęzyczenia, co Państwo doskonale wiedzą. No dobrze, temat wiadomości już mamy za sobą. W tej godzinie będziemy trochę plotkować o miłości, o związkach, znaczy takich, które już są nieaktualne, ale wszystko Państwu opowiem w odpowiednim momencie. Na początek obiecana John Osborne, One of Us, jej największy hit przed nami.

0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Zespół U2. A teraz, no cóż, babcia mi zawsze mówiła, że do alkowy się nikomu nie zagląda, znaczy do łóżka. Przepraszam Państwa za to staromodne słowo, ale ja zajrzę.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo to będzie łóżko muzyczne trochę takie. Gwen Stefani i Gavin Rosdale, czyli wokalista zespołu Bush. To para kiedyś była. Państwo może wiedzą, może nie. Jak nie, to przypomnę. Poznali się, gdy zespół No Doubt, ten śpiewała Gwen, grał support, jako support przed koncertami przyszłego męża i jego kapeli w Londynie. Była wielka miłość i potem był ślub, który miał miejsce dokładnie 24 lata temu w katedrze Świętego Pawła w Londynie. Gwen, patrzę teraz sobie na zdjęcia. Ach, w piękno biało-różowej sukni ślubnej. Para doczeka się trzech synów, Kingstona, Zumy oraz Apollo. Ten ostatni urodził się w roku 2014, a potem, już rok później, Gwen składała pozew o rozwód. A powodem rozstania był głośny romans muzyka z wieloletnią nianią ich dzieci. A no właśnie, tak to czasem bywa. Ponieważ Gwen była wychowana w wierze katolickiej i zależało jej na ślubie kościelnym z kolejnym partnerem, to na początku 2021 roku, a więc kilka lat po rozwodzie, zgłosiła się po unieważnienie do Watykanu jej pierwszego małżeństwa. No i to się stało. No i teraz jest z Blake'iem Sheltonem. Ale gdyby była z panem wokalistą zespołu Bush, to mieliby dzisiaj, tak jak mówiłem, 24. rocznicę ślubu. No tyle, że pewnie nie wspominają tego dnia jakoś szczególnie miło, biorąc pod uwagę późniejsze okoliczności. Gwen już tu parę razy śpiewała na antenie, to niech zaśpiewa teraz zespół Bush. The Chemicals Between Us.

0: pan Kazimierz znowu podpalił, robiąc sobie wideo pod takim wskaźnikiem cen na jednej ze stacji paliw. No i znowu jest głośno o nim. No, pan Kazimierz to tak spokojnie nie umie. Kocham cię ja miłością swoją, kult za nami, a przed nami między innymi wspomnienie związane z Ozzy Osbornem.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
2: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie, Eski Rock.

Basket Case zespołu Green Day. Równiuteńko 30 lat temu Ozzy Osbourne kończył swoją trasę, solową trasę koncertową zatytułowaną Retirement Sax Tour, która promowała wydany rok wcześniej album Osmosis. Tego dnia, 30 lat temu, na scenie w Maryland, w miejscu o nazwie Meriwether Post Pavilion, towarzyszyły mu zespoły Danzig i Sepultura. Te same, z którymi zaledwie miesiąc później miał Ozzy otwierać oficjalnie pierwszy historyczny festiwal Ozfest. Let me hear your scream, pan Ozzy.

0: najpiękniejsza piosenka, którą nagrał Sztywny Palazzi. Wieża radości, wieża samotności. Mam nadzieję, że Państwo samotni nie są. Mam nadzieję, że są Państwo też z nami przy radioodbiorniku. I teraz o 11 raport, a po nim m.in. Kings of Leon.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
3: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22.
4: To jutro na powiedz, czy dostałeś 6.
5: Stare przysłowie: nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. I to jest prawda, sam sprawdziłem.
4: Rozumiem, że pan poszedł pożyczyć sól.
3: Zapewne, albo szklankę cukru, bo jak wiadomo, drodzy państwo, cukier pożycza się na szklanki.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esse Rock.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
13: Tragiczny wypadek niedaleko Wołomina. Policja poszukuje kierowcy. Będzie drożej. Benzyna prawie za 8, a diesel zbliża się do 9 zł. Jej finał mógł być tragiczny. W raporcie sesja zdjęciowa na torach.
14: SK Rock. Raport.
13: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Policja poszukuje kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina pod Warszawą. Po wszystkim uciekł z miejsca zdarzenia. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj późnym wieczorem w gminie Tłuszcz.
15: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
13: Mówi nam Anetona Siłowska z wołomińskiej policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia.
14: To jest raport.
13: Diesel coraz bliżej 9 zł za litr, benzyna prawie za 8, a to nie koniec. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. Olej napędowy w nowym tygodniu kosztuje średnio rekordowe 8 zł 76 groszy. W przyszłym tygodniu jego cena może wzrosnąć jeszcze o 20 groszy. Drożeje również benzyna. Za litr 95 trzeba płacić średnio 7,89, najwięcej od czerwca 2022 roku. Z Warszawy relacjonuje Mateusz Gołębiewski.
16: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet dziewiątkę z przodu.
13: A Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. To miejsce ma fatalne statystyki. Kolejna tragedia na krakowskim Zakrzówku. Nurkowie zauważyli ciało człowieka. Służby stwierdziły zgon mężczyzny, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
17: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby, która podczas nurkowania na zalewie Zakrzówek na głębokości około 20 metrów zauważyła pod wodą postać przypominającą człowieka. Na miejsce natychmiast skierowaliśmy strażaków ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego w Krakowie. Jeden z nurków zszedł pod wodę i potwierdził, że znajduje się tam ciało mężczyzny. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon.
13: Sprawę bada policja, na to druga tragedia na Zakrzówku w ostatnim czasie. W ubiegły piątek 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Niestety zmarł.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: Na koniec jeszcze zdjęcie na torach, które mogło skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
8: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
13: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Dziewczynki całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców, a policjanci przypominają, że pogoń za efektownym zdjęciem czy popularnością w mediach społecznościowych może prowadzić do bardzo ryzykownych zachowań.
1: Pogoda.
13: Dziś pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu. Najchłodniej teraz w Kielcach i Zakopanem 14 stopni, a najcieplej w Poznaniu i Warszawie 19. 18 w Lublinie i Gdańsku, 17 stopni w Bydgoszczy i we Wrocławiu, a na termometrach w Opolu, Krakowie i Szczecinie 16. W środę cieplej i więcej słońca, a temperatura od 23 do 26 stopni.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
0: I przed nami ostatnia godzina dzisiejszych poniedziałkowych kultowych historii. Tak sobie jeszcze pomyślałem a propos tej pogody, o której mówiła Ania, że za tydzień zaczniemy już oficjalnie kalendarzową jesień. Ale nie chciałem jakoś specjalnie dołować. David Bowie będzie bohaterem pierwszej z kultowych opowieści, która już za moment, ale najpierw zapowiadani wcześniej Kings of Leon.

0: Paradise City, zespół Guns N' Roses. A teraz cofniemy się w przeszłość o 42 lata.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na pierwszą galę rozdania nagród MTV Video Music Awards. I jest taka piosenka, która powstała podczas 3-letniego pobytu w Berlinie. Pary David Bowie i Iggy Pop. Jej autorem tak naprawdę jest Iggy Pop. To najpierw znalazła się w jego wersji ta piosenka na jego albumie The Idiot w roku 77. Po kilku latach swoją wersję zrobił David Bowie i nakręcił do niej teledysk. No i ten teledysk na tej pierwszej gali nagród MTV Video Music Awards zgarnął nagrodę w kategorii Wideo Roku. China Girl.

0: Zespół, którego nazwa Kaleo oznacza dźwięk. To z języka hawajskiego. Tak, są z wyspy, ale nie hawajskich wysp, tylko wyspy o nazwie Islandia. Ale takie postanowili mieć trochę dalekie skojarzenie, bo jednak przyznajcie szczerze, Hawaje i Islandia różnią się dość znacznie. Przede wszystkim pogodą. Way down, we go. Za nami. A przed nami między innymi Republika i Mamona.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś.
3: Gdziekolwiek jesteś.
1: W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Esta Rock.
1: Radar.
6: Zapraszam. Michał Prykpowicz. Zespół Kings of Leon powraca z premierowym wydawnictwem. Muzycy właśnie ujawnili szczegóły 10. studyjnego albumu, a w sieci pojawił się już pierwszy singiel promujący ten nadchodzący krążek. Na płycie znajdzie się łącznie 13 premierowych numerów, a pierwszą zapowiedzią jest singiel My Whole World. Więcej o tych nowych dźwiękach od Kings of Leon przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
7: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
8: This is Anthony Kiedis of
9: the Red Hot Chili Peppers.
8: And Flea, inviting you to keep it tuned.
10: Right here!

and Bad True Metallica. Najładniejsze moim zdaniem nagranie z czarnego albumu tego zespołu. Teraz będziemy na początku XXI wieku, no i będziemy w momencie, który zainspirował nas do stworzenia tej stacji radiowej, której mam nadzieję Państwo teraz słuchają, czyli Eski Rock. Mieliśmy na początku wieku coś, co nazywa się New Rock Revolution, a więc takim powstaniem z kolan muzyki rockowej i nową świeżością, którą przyniosły zespoły, wśród których był na przykład australijski Jet. Dokładnie 23 lata temu panowie wydali swój debiutancki album o tytule Get Burn. No i jak mówiłem, prowadzili inwazję, w ich przypadku australijską inwazję obok na przykład zespołu The Vines. Ten album sprzedał się całkiem nieźle w ponad 5 milionach egzemplarzy, a tytuł albumu Get Burn zaczerpnięty ze słów Boba Dylana, piosenki o tytule Subterranean Homesick Blues. I jest na tej płycie przepiękne nagranie Are You Gonna Be My Girl?

0: to, że Jan Borusewicz jak chce, to też potrafi śpiewać. Tu w małej Lady Punk. 12 za moment. Uprzejmie dziękuję za to spotkanie w poniedziałek, 14 września i już nie mogę doczekać się kultowych opowieści, które będę Państwu mówić na antenie Jeski Rok jutro po 9 rano.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Śmiertelne potrącenie mężczyzny na torach między Nowym Sączem a Tarnowem. W raporcie też samozbiory warzyw pod Bydgoszczą.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego właśnie ataku. W niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
2: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. Tutaj może nie stricte celowano tych przedstawicieli, ale liczą się z tym Rosjanie, że takie uderzenia będą, no bo to ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
0: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich.
1: To jest raport.
0: Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
3: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
0: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
5: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za jedną złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
4: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
6: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, a ile płacimy w sklepie.
4: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
0: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zabrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
7: SK Rock Biznes.
0: Prezes Łokiku nałożył ponad 570 milionów złotych kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe. Poinformował urząd. Według Łokiku przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Jeronimo Martin z Polska koordynowało to porozumienie. Ministerstwo Energii oraz Aktywów Państwowych wnioskuje do Ministerstwa Finansów o przekazanie w przyszłym roku dodatkowych 4 miliardów złotych w obligacjach skarbowych na koszty redukcji zdolności produkcyjnej w górnictwie w ramach nowego systemu wsparcia. Rząd zajmie się jutro projektem nowelizacji ustawy, który dotyczy m.in. opłaty miejscowej i uzdrowiskowej. W projekcie znosi się m.in. konieczność spełnienia wymogu czystego powietrza przez miejscowości, które będą mogły pobierać opłatę klimatyczną.
7: Pogoda.
0: Ciśnienie dziś szaleje, może boleć głowa. Poniedziałek będzie pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
8: Ciśnienie szalejące nie ułatwia nam, proszę Państwa, dzisiaj pracy, a dziś 14 września, poniedziałek, nie dość, że poniedziałek, to jeszcze dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ja jestem bardzo ciekawy, jak Państwo z tym wypaleniem zawodowym sobie radzą. Proszę dawać znać w głosówkach na Messengerze Ski Rock. Może jakaś nagroda się pojawi czy coś? Jeśli oczywiście coś uda mi się znaleźć. A pewnie mi się uda. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu, zapraszam. Personal Jesus, to Depeche Mode teraz w Westrock.

14 września 2001 roku to nie był szczęśliwy dzień. Na całym świecie praktycznie dostaliśmy wszyscy po głowie od terrorystów, którzy zaatakowali World Trade Center. Również dostały po głowie, proszę Państwa, zespoły. No bo okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych właśnie 14 września po rozgłośniach radiowych zaczęła krążyć lista piosenek, które podobno zostały zakazane przez szefów największych właścicieli stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych. A tak naprawdę wszystko zaczęło się od prezentera radiowego, który wysłał wiadomość do kilku dyrektorów programowych w takiej ogromnej grupie radiowej, wymieniając utwory mogące brzmieć niestosownie w obliczu żałoby narodowej. No i okazało się, proszę Państwa, kilka dni później, że nagle ta lista liczy już 162 utwory plus wszystkie numery Rage Against the Machine. Oczywiście po kilku tygodniach okazało się, że tam wcale nic nie było odnośnie tych list zakazanych utworów, bo to po prostu była oddolna inicjatywa pewnego DJ-a, która wymknęła się spod kontroli. No ale co zespoły dostały po głowie, no to już niestety tego się cofnąć nie dało. Na szczęście nikt nie zakazał grać wówczas Edyty Bartosiewicz. Teraz też...

0: Dzień dobry. Ja w sprawie wypalenia zawodowego. Właśnie jadę do pracy. Dzisiaj będę pracowała 10 godzin i 14 minut. Na co dzień wożę ludzi. Czasami mam tego dość, ale to, co mnie trzyma jeszcze, to jest to, że mogę iść 5 lat wcześniej na emeryturę, więc jeszcze tylko 13 lat. Życzę wszystkim miłego dnia.
1: Tobie też miłego dnia, Jolu, i bezpiecznej pracy. A Państwo jak sobie radzą z wypaleniem zawodowym? Czekam na Messengerze Eskirok na Państwa głosówki. Tymczasem już za moment, przed nami Limp Bizkit i Take a Look Around. A 13 lat, Jolu, spokojnie, zleci szybciutko.
2: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
3: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
3: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
8: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.
9: Hi, I'm Phil Collins.
10: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
11: Hi, this is Beto.
12: And this is Paavo from Apocalyptica
13: on SC Rock.

To organek i Mississippi w ogniu w ESC Rock. Organek, który ostatnio zagrał koncert, no, praktycznie na końcu świata, no bo panowie zagrali na Spitsbergenie. Nie była to impreza komercyjna, to była impreza, która miała uświadomić nam zmiany klimatyczne, które zachodzą, bo panowie z organka zagrali koncert u stóp topniejącego lodowca. A jeżeli chodzi o koncerty, no może nie na końcu świata, ale również nie za blisko, bo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, to tam teraz, po krótkiej przerwie koncertowej po śmierci Franka Berda, ZZ Top wróciło do koncertów przez cały wrzesień i październik. Jeżdżą po Stanach, a potem w listopadzie Ameryka Łacińska. Ja się tak zastanawiam, czy kiedykolwiek będzie nam jeszcze dane zobaczyć ten maleńki zespół z Teksasu w Europie. Oby. Trzymam za to bardzo mocno kciuki. No to słuchamy ZZ Top w ESC Rock. Mam dla Państwa numer Gimme All Your Lovin'.

0: To The Police i Roxanne. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za chwileczkę wybije 13, a to oznacza najświeższy raport Westerok, a po raporcie czeka już Nirvana z numerem Heart Shaped Box.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Na Sycylii znów problemy z powodu aktywności wulkanu Etna. Ponad pół tony śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze sprzątali dziś rzekę.
1: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec. Takie informacje przekazuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Na miejscu pracują służby. Do tego tematu, do tego wydarzenia będziemy wracać w kolejnych raportach. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL-u zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu?
2: Tak, jestem. Dzień dobry.
0: Powiedz, witaj. Jakie scenariusze są na stole?
2: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
3: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
2: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
0: Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia. W związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki.
1: To jest raport.
0: Wraz z jesienią, z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV, na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
4: Teorie związane z szczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
5: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
4: Tak, odbieramy takie telefony.
5: A co mówią?
4: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
5: Obrażają was?
4: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii wstrzymano na razie do godziny 16 przeloty na lotnisko w Katanii, informuje dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Więcej o tym w kolejnych raportach.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody sprzątali dziś rzekę, a potem zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co udało się z rzeki wyciągnąć. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ariemu Habirowi, co można znaleźć w Warcie.
6: Widzimy sterty śmieci. Tu są jakieś chyba puszki.
7: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To było godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg. Pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
8: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
6: Dlaczego to trafia do rzek?
8: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
0: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci.
9: Pogoda.
0: Poniedziałek pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, ale szału nie będzie. Przelotne opady deszczu, lokalne także są możliwe burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach gdzieś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
10: A ja tam nie wiem, o co im chodzi z tymi chipami. Taki chip wszczepiony to bardzo dobra rzecz. Za darmo odkodowuje wszystkie płatne kanały. Można sobie pooglądać. Także szczepmy się. Takie chipy to nie są tanie rzeczy. 4 minuty po 13. Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu w S-Rock. Zapraszam. Już teraz przed nami Nirvana i Heart Shaped Box, a my za chwileczkę skupimy się na... Skupimy się znów na tym, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Oczywiście na Państwa sposobach na to.

0: Metallica i Fade to Black w Estrock. Dziś 14 dzień września, to w kalendarzu jest, proszę Państwa, Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym i ja pytam Państwa dzisiaj o to, jakie są Państwa metody na to, żeby z tym wypaleniem zawodowym sobie radzić. No to teraz Marcin, który nagrał się na Messengera Eskirok.
1: No to minie 13, tylko 31 lat zostało, ale pociesza mnie to, że jak tutaj siedzę w tej taksówce, to ludzie na emeryturze i tak potem jeżdżą tą taksówką. Ja już jestem pogodzony, byleby radia mi nie zabierali.
0: I to jest bardzo dobry sposób na wypalenie zawodowe. Radio musi być włączone cały czas, proszę Państwa. Najlepiej Eskarok. A Państwo jak sobie radzą z wypaleniem zawodowym? Czekam na Państwa głosówki na Messengerze Eskirok. A teraz Three Days Grace przed nami i I Hate Everything About You.

0: 16 tygodni. Na pierwszym miejscu Billboard Modern Rock Chart. Rekordowe 16 tygodni. I do tego jeszcze nagroda Grammy. To Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue za nami, a przed nami już za momencik Smash Mouth i I'm a Believer.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: I mój tato. On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił, wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
3: No otóż to, dokładnie.
4: Bo dzisiaj, drodzy Państwo, mamy też dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność.
2: Oczywiście, że tak.
4: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy. Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy? Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
2: Tego nie zrozumiesz, kochani.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Formacja Duran Duran doczekała się wyjątkowego wyróżnienia. Brytyjska poczta wyemituje bowiem dedykowaną kolekcję znaczków. Zbiega się to w czasie z 45-leciem wydania debiutanckiego albumu grupy oraz przełomowego singla Planet Earth. Jak mówi Simon, wokalista Duran Duran, to coś niesamowitego. Nigdy by się tego w żadnym momencie nie spodziewał. A co znalazło się na znaczkach? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock. Radar. Dobrze rokuje.

To Van Halen i Jump Vest Rock. Bardzo dobre newsy dla fanów zespołu Van Halen napływają z Pasadeny w Kalifornii, gdzie Alex Van Halen pracuje nad nowym projektem wykorzystującym niepublikowane i niedokończone nagrania zmarłego Eddiego Van Halena. Potwierdził współpracę ze Steve'em Lukaterem, gitarzystą, nad zestawieniem i ukończeniem niepublikowanych utworów z archiwum zespołu, a Lukater w międzyczasie również wyjaśnił, że nie ma zamiaru dogrywać nowych partii gitar do nagrań Eddiego Van Halena. Oprócz tego już 23 października tego roku w wersjach na płycie CD oraz na winylu zarówno standardowym, jak i przezroczystym ma się pojawić ostatni album studyjny grupy Van Halen, czyli A Different Kind of Truth. To z Pasadeny w stanie Kalifornia przenosimy się do Las Vegas, bo stamtąd pochodzi grupa The Killers, którą już teraz zagram dla Państwa w Esty Rock. Wybrałem kawałek Mr. Brightside.

0: ONA i Jestem Silna. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania Westerok. Za chwileczkę wybije 14:00, to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po raporcie będzie zespół POD i numer Youth of the Nation.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim to z powodu drona znalezionego w morzu. Jest tymczasowa areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem.
2: Eskarok. Raport.
4: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosyjski dron na plaży. Na miejscu żandarmeria, policja oraz saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo, to koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
5: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje i obrazy, jakie dostaliśmy z miejsca odnalezienia, no, wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej. Natomiast no, trzeba na pewno poczekać na ustalenia służb, które będą na miejscu.
4: Informuje rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
6: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
4: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem.
2: To jest raport.
4: Jest tymczasowa areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica w piątek przed meczem Wisły z Jagiellonią. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i grozi mu 20 lat więzienia, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
7: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W związku z całą sytuacją prokurator po przesłuchaniu zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
4: A to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu Willowym w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu po grzyby razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
9: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owocniki będą jadalne.
8: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
10: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
8: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
4: Na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
1: SK Rock Biznes.
4: Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 zł mają zapłacić właściciele sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Jeronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
11: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.
4: Tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka, 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów. 57% ankietowanych Polek i Polaków uważa posiadanie mieszkania za dobrą formę lokowania kapitału. Takie zdanie ma 67% planujących zakup nieruchomości, wynika z raportu Oto Dom. 63% badanych zdecydowało się na zakup lokum ze względu na perspektywę szybkiego wzrostu cen.
1: Pogoda.
4: Pochmurny poniedziałek, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.
0: Cztery pół minuty po godzinie 14 w SK Rock, teraz zespół, który równo 25 lat temu, 11 września, wydał płytę, swój czwarty album studyjny, to POD i album zatytułowany Satellite, dokładnie w dniu ataków na World Trade Center. No, gorszego terminu nie mogli sobie wybrać, chociaż z drugiej strony, kto mógł przypuszczać, że coś takiego się wydarzy? SK Rock. Ale okazało się, że to, że na tym utworze jest dużo pozytywnych kawałków i numerów, które podnoszą na duchu, to ten album był ogromnym sukcesem. POD i Youth of the Nation z płyty Satellite, wydane 11 września 2001 roku. A ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Jeszcze do 15 jesteśmy razem na antenie SK Rock. Zapraszam.

To Szare Miraże i Manam Westerok. Aż trudno, proszę Państwa, uwierzyć, że ta piosenka powstała, kiedy mnie jeszcze na świecie nie było. Tak to było. Tuż po Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1980 roku, na którym grupa Manam zagrała i to był bardzo głośny i bardzo przełomowy występ dla tego zespołu, ten numer został napisany i nagrany. Muzykę napisał Marek Jackowski, Kora napisała tekst, bardzo przewrotny zresztą i w czasach PRL-u, szczerze powiedziawszy, szokujący w niektórych momentach, chociażby w tym momencie, który dotyka prywatnych i intymnych spraw szarego człowieka, po prostu. To Manam i Szare Miraże za nami, a przed nami utwór, który również jest przewrotny, jeżeli chodzi o tekst, no ale tutaj trzeba się bardziej zagłębić i przede wszystkim trzeba go sobie przetłumaczyć. Aerosmith, Falling in Love is Hard on Your Knees, Westerok.

0: To Skorpiosi, Still Loving You. No, ci panowie to na pewno nie cierpią na wypalenie zawodowe. Świadczy o tym fakt, że cały czas grają i cały czas pracują nad nową muzyką. I bardzo dobrze. A ja dziś pytam Państwa o to, jak Państwo sobie z wypaleniem zawodowym radzą, no bo dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. No i tutaj mamy pana Artura, który nagrał nam na Messengerze Skyrock bardzo ciekawą wiadomość.
1: Cześć. Wypalenie zawodowe też jakoś mi przeszło, chociaż jakiś dzień w komunikacji miejskiej to było już ciężko. Teraz jest dobrze, dobrzy ludzie, dobrych wożę autobusem. No i właśnie za 4 miesiące będzie emerytura, szkoda, że to pomostowa, ale chyba już lepiej mieć to 80% i święty spokój. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Cię, Arturze. Oczywiście święty spokój jest najważniejszy. Ale z tej zawoalowanej wypowiedzi można wyciągnąć jeden bardzo ważny wniosek. Jak sobie radzić z wypaleniem zawodowym? Zmienić pracę. Najlepiej na lepszą. Już na momencik Westerok, natomiast Deep Purple i Black Knight. Ja wypalenia zawodowego na szczęście nie mam. No bo co to za praca, ta moja praca? To żadna praca. To sama przyjemność do Państwa mówić i grać dla Państwa najlepszą muzykę pod słońcem.
2: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
3: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
3: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Eskarok.pl.
3: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
6: Klasyka rocka.
3: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
6: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
6: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
7: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama. Dobrze rokuje.

To grupa The Cardigans i Erase and Rewind. Trochę szkoda, że od 2005 roku ten zespół nie publikuje żadnej nowej muzyki. Ostatnia płyta to właśnie z 2005 roku Super Extra Gravity. Co prawda w 2024 pojawiła się składanka The Rest of the Best, no ale to jest składanka. A my tutaj na nową muzykę czekamy i bardzo chętnie byśmy ją przygarnęli. Tym bardziej, że zespół się spotyka, bo grają próby, grają koncerty. No w tym roku zagrali między innymi w Danii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Serbii, Finlandii czy w Meksyku. Jakby ktoś z Państwa miał kontakt do The Cardigans, to proszę im dać znać, że przecież ten czas przed koncertem to można poświęcić na to, żeby sobie usiąść i wymyślić kilka nowych utworów, potem zrobić z tego płytę. No nic trudnego, prawda? Szczególnie jak się jest kimś takim jak zespół The Cardigans. No to teraz zespół, który nie ustaje w graniu koncertów i w produkowaniu nowej muzyki, o czym przekonaliśmy się jakiś czas temu, bo panowie wydali kolejny nowy krążek. Ja natomiast sięgam do nieco starszego przeboju grupy Foo Fighters, Learn to Fly, teraz Westerok.

0: Kulti do Ani. Tym numerem kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie w Westerok. Już za momencik wybije 15. Po 15, jak zwykle, Dawid Zygmunt i kolumna Zygmunta na antenie Skirok. Natomiast jutro o 12 spotka się już z Państwem Michał Cieślik. Ja za dziś bardzo dziękuję. Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia. Pięknego tygodnia życzę.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama. To jest SK Rock.
9: Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. Pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Trwa akcja służb.
10: SK Rock. Raport.
9: 15. Czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki aresztowanego prezesa, czyli Radosława Piesiewicza, do końca upływającej w kwietniu kadencji przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden z wiceprezesów Andrzej Supron.
11: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
9: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd Okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza.
10: To jest raport.
9: A w nim pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku. Trwa akcja służb. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata. Julia, powiedz, co dzieje się na miejscu.
12: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
9: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji. Zdjęcie na torach mogło zakończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki, mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
13: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
9: Jak mówiły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Dziewczynki całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Celem jest sprawdzenie współpracy oraz przygotowanie do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Tej nocy na terenie gdyńskiego Centrum Handlowego Riviera odbędą się ćwiczenia służb ratowniczych i wojska.
14: Przećwiczymy sytuację, w której dochodzi do ataku terrorystycznego. Pojawia się zagrożenie chemiczne, a jednocześnie mamy dużą liczbę osób poszkodowanych. Z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej szczególnie ważne będą rozpoznanie chemiczne, dekontaminacja i bezpieczna ewakuacja poszkodowanych.
9: Mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Celem ćwiczeń jest także podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Pogoda.
9: Poniedziałek będzie pochmurny, tylko na zachodzie po południu pojawiają się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. W składzie Poklękowski raportuje.
9: Jestem i będę raportował.
15: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i rozdaję tysiaki. 1000 złotych za fajną garażową historię. Zajrzyjcie na skrok.pl, tam jest zakładka konkursy. A w każdej innej sprawie proszę wykorzystać drogi messengerowo-telefoniczne. Zapraszamy. Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: calling wherever you will go, gdziekolwiek się udasz.
1: Aktualnie to do kopalni.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zapomniane i w tym tygodniu będzie słychać strzały. To dźwięki z jednej z najważniejszych płyt przełomu lat 70. i 80., a są głosy, że to w ogóle jedna z najważniejszych płyt w dziejach. Album, na którym wymieszano punk rocka z elementami ska, reggae, rockabilly, popu, a nawet jazzu. To płyta London Calling z wyjątkową okładką, o której sobie jeszcze w tym tygodniu pogadamy, a to z okazji przypadającej w tym tygodniu rocznicy. I z tej okazji wykopałem dla was utwór Guns of Brixton. Gdyby ktoś miał jakieś skojarzenia albo wspomnienia związane z tymi dźwiękami, to bardzo proszę o sygnał. A my gramy The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Zygmunt, właśnie wyszedłem od dentysty i mówię do niej, żeby szybciej wierciła, bo o 15 kolumna się zaczyna. Ona do mnie mówi, że chyba pan jest nienormalny. Może trochę jestem.
1: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, klub zadzwoń na numer 691 613 613.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: System of a Down w Radiu SK Rock. Lonely Day i to takie dźwięki pod poniedziałkowy klimat. A pogodowo to mam wrażenie, że jesteśmy zawieszeni gdzieś pomiędzy t-shirtem a kurtką. A pamiętam kiedyś, jak Lenny Kravitz przyjechał do Polski i nie wiedział, jak się ubrać, to założył futro na gołą klatę. I taki mamy klimat 14 września. A co się dzieje poważnego, o tym powiemy za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SK Rock.
2: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś.
3: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny, nie chowam się przed policją.
2: A dlaczego, to jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SK Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SK Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. W rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i wydobyło z morza drona. Wstępne ustalenia wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Szef PKO Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda Krypto, nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony na stosowanie tego środka zapobiegawczego utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.
4: To jest raport.
5: Były premier Mateusz Morawiecki wrócił do pomysłu ograniczania wpływu smartfonów i mediów społecznościowych na młodych ludzi. W najnowszym wpisie na portalu X przekonuje, że sam zakaz używania telefonu w szkołach nie wystarczy. Jego zdaniem państwo powinno zająć się także sposobem działania platform cyfrowych i mechanizmami, które zatrzymują użytkowników przed ekranem.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Polscy siatkarze liderami grupy B. Kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych. Tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, a jutro o 18 zmierzą się z Ukrainą. W środę na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej ekstraklasy. O 19 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. A z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18 Raków zagra Zagłębiem Lubin, a o 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: RMS Rock. Najlepsza klasyka rocka.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Lady Punk w Radiu SK Rock. Na gitarze Jan Borysewicz, artysta, który odszedł z budki suflera, zanim to było modne. A budka suflera po aferze z Kawalcem ma nowego wokalistę. Dodam tylko, że oczywiście nie jest to pan Krzysztof Sobocki. Ale może się upewnijmy. Panie Krzysiu, to nie pan? Spokojnie. Pytam, bo budka ma nowego wokalistę.
1: Nie pomoże nic.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama.

0: Pura Este Rock.
1: Yeah.
0: Ten kawałek.

0: Halo, halo? Halo?
1: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA.
0: Dzień dobry.
1: Słuchacie kolumny Zygmunta.
0: Tak jest. I w kolumnie słyszeliście zespół IRA. Zespół, który będzie gościł w audycji Kawałki Mojego Życia, to w czwartek u Wojtka Góralskiego. A w kolumnie usłyszeliście nowy numer IRY. To utwór o tytule Za każdy dzień. A w kalendarzu już 14 dzień września, co się dzieje poważnego tego dnia, o tym już za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Marian Kmita na czele PKOL-u do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu. Przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Piesiewicza. I jak zapowiada, od razu bierze się do ciężkiej pracy. Jednym z głównych problemów są kwestie finansowe, przyznaje.
3: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzać sens powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać od początku.
1: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u. Przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany.
2: To jest raport.
1: Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
4: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała zarzutów. Koszalińscy śledczy po zebraniu materiału dowodowego będą wnioskować o przekazanie sprawy do innej prokuratury spoza okręgu koszalińskiego. Za jazdę pod wpływem alkoholu sędzi grozi taka sama odpowiedzialność karna jak każdemu innemu kierowcy, a oprócz tego postępowanie dyscyplinarne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Naturalna gąbka morska wcale nie jest taka głupia i wydaje się przeciwieństwem plastiku. Badacze, w tym ci z Polski również, gratulujemy sukcesu, znaleźli jednak włókna, drobiny i folie z wielu tworzyw sztucznych, w szkieletach dwóch gatunków wykorzystywanych gospodarczo. Ślad zanieczyszczeń, które zwierzęta odfiltrowały sobie z wody morskiej. Naukowcy proponują więc, by jej szkielet gąbki, traktować jako naturalny wskaźnik zanieczyszczenia mórz i oceanów mikroplastikiem.
0: Pogoda.
1: Pochmurny poniedziałek, tylko na zachodzie po południu pojawią się większe rozpogodzenia, ale raczej będą krótkie. Przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu. Na termometrach dziś maksymalnie od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
5: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i kiedy teraźniejszość dobija, to może wróćmy do przeszłości. I widzę salę gimnastyczną i są chłopaki z gitarami i to wszystko kończy się piękną rozpierduchą. I to obraz do dźwięków, które usłyszymy teraz. A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: INXS na antenie Eski Rock. To zespół z Australii. A stamtąd pochodzą też nasi kumple, czyli zespół Airborne.
1: My name's Joel from Airborne and keep on rocking, we fucking love ya.
0: Polecam ich nowy album! Woo! A jeśli chodzi o koncerty, to w tym tygodniu do Polski przyjedzie pochodzący z Australii zespół Ramjacks. Koncerty w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu. A we Wrocławiu w tym tygodniu także Hamulec i Stacja B, kochani wariaci, którzy ruszyli w Polskę pod naszym patronatem. Start trasy we Wrocławiu w najbliższy weekend. A w miniony weekend w Katowicach było słychać jam i odsłonięto też gwiazdę Ryśka Rydla. A głosu Ryśka w kolumnie posłuchamy już za moment. No, to niech będzie jam.

0: Cześć Dawidzie, Adam przekłania z tej strony. Posłuchaj, no nie będzie miło, natomiast ja staram się, że tak powiem, nigdy nie skarżyć, jęczeć i narzekać. Siedzę sobie, wiadomości lecą, jedyneczka w odbiorniku wciśnięta, moje pierwsze ulubione radio, SK Rock, no i po wiadomościach, nie bardzo przepadam za grunge'em, leci ta Nirvana. No dobra, to myślę sobie, trudno, raz na 2-3 miesiące będę anty, naciskam czwórkę w radyjku, no ja cierpolę, a tam leci ten sam kawałek przesunięto jedną zwrotkę. Błagam, ułożą wam nową playlistę. Trzymaj się i trzymam kciuki.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Jeśli pyta pan o lekcje w szkołach, to na dzisiaj chyba koniec. Ale szanowni państwo, ja mam takie wrażenie, że szkolne dzwonki są już jednak trochę archaiczne, a czasy się zmieniają i może dzwonek w szkole też powinniśmy zaktualizować. I czy taki dźwięk na koniec lekcji byłby okej?
1: Okej.
0: No to kończymy lekcję. A u nas za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Dziecko wstaje o godzinie 7 i mówi: mamo, ja na 8 potrzebuję farby, kamienie i plastelinę. Ja się bardzo cieszę, że to nie była na przykład dynia albo zielnik.
4: Ale z drugiej strony taką dynię łatwo zdobyć rano, bo sklep otwarty, a tutaj weź namaluj, narysuj i zrób coś. Ja wczoraj rysowałem jeszcze o 22. Czekaj, nie powinienem powiedzieć. Moja córka rysowała wczoraj o 22 jeszcze.
5: To jutro na powiedz, czy dostałeś 6.
6: Stare przysłowie: nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co może dać ci sąsiadka. I to jest prawda, sam sprawdziłem.
5: Rozumiem, że pan poszedł pożyczyć sól.
4: Zapewne, albo szklankę cukru, bo jak wiadomo, drodzy państwo, cukier pożycza się na szklanki.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie mogą celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzania takiego ataku. W niedzielę, przypomnę, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Prezes UOKiK-u nałożył ponad 570 milionów złotych kar na właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe. Poinformował o tym urząd. Według UOKiK-u przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Geronimo Martin z Polska koordynowało to porozumienie.
7: To jest raport.
8: Jest tymczasowa areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica w piątek przed meczem Wisły z Jagiellonią. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nic nie grozi.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Ligowy klasyk na remis. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1-1. Legioniści pozostają jedyną niepokonaną drużyną, a Widzew zaliczył 5. remis w tym sezonie. W innych niedzielnych meczach Wisła Płock 3-1 wygrała z Krakowią, a Pogoń Szczecin 2-0 wygrała z Wieczystą. Derby Manchesteru dla City na Old Trafford. United przegrali 0-1 po golu Erlinga Haalanda.
10: No i po co o tym mówisz?
0: Nie może...
8: Słuchaj.
10: No właśnie nie chcę.
8: Kto tu państwu przedstawia teraz raport sportowy? Dobrze. Z kolei w Hiszpanii, w Gazie... W Gazie
10: Gaza jest... nie jest w Hiszpanii?
8: Nie, w Gazie jest FC Barcelona, w sensie, że jest jakby, rozumiesz, że pędzi tak
10: mimo,
8: do przodu.
10: Mimo, że w Hiszpanii, to w Gazie.
8: Tak. Odniosła 5. wygraną w sezonie, 4-2, wygrała z Levante i jest aktualnie liderem La Liga.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: The Beatles w Radiu SK Rock. Pierwsze występy i próby odbywali w lokalnych klubach. No nie widzę tu epizodu garażowego, ale kto wie? Przecież wiele zespołów zaczynało w garażu. A może jakaś wasza pasja narodziła się właśnie tam? Jeśli macie taką historię, to proszę zajrzeć na naszą stronę internetową skrock.pl. Tam jest zakładka konkursy i tam możecie opisać swoją garażową historię i za fajną historię mogę wręczyć tysiaka. I pierwszego wręczę już za chwilę.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Nie wiem, czy za tysiaka można żyć jak król, ale z tego co wiem, to już za takie pieniądze szlachta się bawi. Zapraszam do garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie,
1: SC Rock.
0: Za wasze garażowe historie mogę wręczyć tysiaka. Pytanie brzmi, jaka wasza pasja narodziła się właśnie w garażu? Odpowiadacie na skrok.pl i tak zrobiła Joanna, którą witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, Asiu.
3: Witam.
0: Witam. Co się stało?
3: Nie, to wypompowana jestem, dopiero wyszłam, także...
0: Rozumiem. Aśka, bo ja zadzwoniłem do ciebie, bo mnie nurtuje pewne pytanie. Co sobie myśli kobieta, kiedy jakiś prawie obcy chłop zabiera ją na randkę do garażu?
3: Nie był prawie obcym chłopem, bo z nieznajomymi się nie spotykam. A garaż...
0: No ale Asiu, każdy psychopata wcześniej musi zdobyć zaufanie swojej ofiary. Nie bałaś się, że skończysz w bagażniku?
3: Nie, bo traci mi swój naszego.
0: Rozumiem. Ów pan zaprosił cię do garażu, gdzie musiałaś się przepychać między gorącą kozą, BM-ką a stertą narzędzi. Napisałaś, długo w tym garażu rozmawialiśmy. O czym?
3: Oj, a ja pamiętam, to było tyle lat temu i...
0: Może pokazywał ci swój układ wydechowy?
3: Nie, nie pokazywał mi układ wydechowy, bo próbował mnie dogrzać, bo była liczba.
0: Dogrzać. I skończyło się małżeństwem.
3: To znaczy nie tak do końca, bo tak mnie grzał, że musiał się troszeczkę jeszcze mnie rozgrzewać, a samochód mu w tym nie pomógł.
0: Rozumiem.
3: Były dobre chęci, dobre serce.
0: A tyle się zmieniło, a ten garaż nadal stoi.
3: Stoi, nic się nie zmieniło. Ten garaż dalej jest miejscem, w którym wiele dobrych rzeczy się zdarzyło. Ja się dziwię, że tam naszego wesela nie było, ale poprawimy już tak.
0: Rozumiem. Z tego co wiem, to ten garaż stoi. Jest trochę zniszczony, zagracony, tysiak by się przydał.
3: Przydałby się, no bo troszeczkę tak przy tej dobudówce do garażu, którą ustawiamy, no to przydałoby się zrobić porządek.
0: No pewnie, że tak.
3: I mąż mówił, przyjedź, zrób. No tu zadzwoniłam, napisałam zgłoszenie,
0: No i masz tysiaka, no i gratuluję gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
0: No a jak? No i tyle. No pokazałaś mi, że między chłodnicą a rurą może wyrazić się miłość. Przepraszam, to zabrzmiało chyba trochę dziwnie, ale gratuluję.
3: Nie szkodzi, ja mówię, to trochę tak było.
1: Garażowe historie w SC Rock.
4: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: Tysiak za fajną garażową historię. Zgłoszenia przyjmuje na skrok.pl. Hey, hey!

0: The Cranberries sprawiła skarok. To jest utwór Hollywood i wiadomość z Hollywood. Podobno nowy James Bond już wybrany. Poznamy go podobno pod koniec roku, no ale kilka osób już wie, kto nim będzie. Pierce Brosnan chyba też wie i nie protestuje. A mógł przecież powiedzieć, że się na to nie godzi, bo to on jest Tosią. To znaczy, że on jest Jamesem Bondem. Do tematu oczywiście jeszcze będziemy wracać. A za chwilę te poważniejsze tematy w raporcie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: jest S-Rock.
1: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL-u. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy, na torach, na dworcu centralnym.
2: S-Rock. Raport.
1: 17.02, Michał Poklękowski, zapraszam. Przejmuje stery i jak zapowiada od razu bierze się do pracy. Marian Kmita, o nim mowa, będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia. To decyzja zarządu PKOL-u. Na miejscu w siedzibie PKOL-u jest nasz reporter Aleksander Różkowski. Olku, nowy szef oznacza nowe rozdanie. Co więc zamierza Marian Kmita?
3: Audyt finansów, odbudowę relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
4: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczarpnięty i to też jest i apel do państwa, i prośba, żebyście spojrzeli życzliwie od dzisiaj na PKOL, bo myślę, że te sprawy, których się wstydziliśmy, których symbolem była, przeszły nieodwoływalnie do przeszłości.
3: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
1: Przypomnę, zmiany w PKOL-u to pokłosie afery z giełdą Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został tymczasowo aresztowany.
2: To jest raport.
1: Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy Kawaleryjskiej w Białymstoku i tak już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
5: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
6: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
5: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
2: Słuchacie raportu w S-Rock.
1: Jeszcze niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym centrum Warszawy. Wczoraj wieczorem na torach krojowych dworca znalazło się ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to właśnie łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej, w której najwyraźniej mu się nudziło.
7: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
1: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Na miejscu pojawiły się odpowiednie służby.
7: Nasi pracownicy wraz z lekarzem weterynarii pojawili się około godziny 20 z minutami. Po kilkunastu minutach łoś został uśpiony środkiem usypiającym. Rozpoczęła się akcja załadunku tego zwierzęcia na samochód i wywieźliśmy go do Lasu Kampinoskiego.
1: Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając właściwie niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane dopiero, gdy ten był już w rejonie dworca.
0: Pogoda.
1: Zakamuflowany łoś to jest ktoś, nie?
8: A jak? A ja mam duży szacunek do łosi.
1: No.
8: Ja mam 38 lat, czyli rocznik łosiem.
9: Łosiem.
8: Ale dziki mnie denerwują.
1: Można na ciebie liczyć. Nie rozpoczynaj tego tematu, bo nas zgrillują.
8: Ale
1: zaraz
8: wiesz,
1: państwo.
8: Że ty też miałeś problem na osiedlu z dzikami, ja też
1: tak,
8: mam.
1: Miałem. On wraca jak bumerang raz na 2-3 dni.
8: Kurczę, mój wraca tak często, że ja już mu nawet dałem na imię Andrzej.
1: Poniedziałek mamy pochmurny, tylko na zachodzie, na popołudniu pojawią się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Na termometrach nie za wielu, bo od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Dolnym Śląsku.
0: Kolumna Zygmunta w S-Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta. Ja jestem Zygmunt i można do mnie zagadać. 691-613-613 tu się dzwoni, albo można wysłać głosówkę na Messengerze, linie messengerowo-telefoniczne wolne. Można żartować, można informować, może ktoś widział drona w Bałtyku, albo łosia na dworcu, albo kretyna na drodze. No to chyba najłatwiej. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Petty w Esterok. Jakoś tak lubię ten numer, tak mi się frywolnie kojarzy z biesiadowaniem, z przyjaciółmi. A powiem Państwu, że miniony weekend miałem bardzo społeczny i taki integracyjny. Byłem na urodzinach i było miło, ale żeby nie było tak miło, to pytanie od pana Piotra. Zygmuncie, jak tam United? Bo ja jestem kibicem Manchester United, a wczoraj były derby Manchesteru, Manchester United kontra Manchester City i pan Piotr pyta, jak tam United. To może ja odpowiem w taki sposób, żeby ludzie, którzy nie interesują się piłką, też coś z tej wypowiedzi wynieśli. I na pytanie, jak tam Manchester United, jak tam moja ukochana drużyna, odpowiadam, jeśli wyrzucicie telewizor przez okno, to gwarancja na wspomniane urządzenie tego nie obejmuje.

0: Dortmundzie. Ze względu na niepewne ceny paliw, to proponuję na przyszły tydzień albo jakiś najbliższy Rammstein Benzin do kopalni odkrywkowej.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
1: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

0: Waiting for... Red Hot Chili Peppers w Radiu Esko Rock podobno pracują nad czymś nowym. Czekamy na więcej konkretów. Ale mamy inne konkrety. Kings of Leon szykują nowy album, Slipknot szykują nowy album, Bruce Springsteen szykuje dwa, a Skorpionsi wydadzą książkę. Ale o tym powie wam więcej Michał po kolumnie w programie Radar. A w kolumnie już za chwilę raport.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w Esce Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: Esca Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk przekazał, że zwołał spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Dotyczyło kolejnych działań związanych ze wzmocnieniem bezpieczeństwa naszych granic. Zdaniem sekretarza generalnego NATO, rosyjskie uderzenie w pociąg pasażerski na Ukrainie, tuż przy granicy z Polską, pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin.
3: To jest raport.
4: Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Napisał, że musi odpowiedzieć za atak na Polskę. Policjantów.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Polscy siatkarze liderami grupy B, kolejne pewne zwycięstwo biało-czerwonych, tym razem 3-0 pokonali Macedonię Północną. Broniący tytułu biało-czerwoni dziś mają dzień wolny, jutro o 18:00 zmierzą się z Ukrainą. W środę, pojutrze na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Bułgarią. Dziś ostatnie spotkanie 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19:00 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice, z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną Kielce.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Pink Floyd w Radiu SK Rock. To zespół, który niedawno skończył 60 lat. A dzisiaj 43 lata skończyłoby Amy Winehouse. Bardzo szkoda dziewczyny. A dzisiaj też urodziny Moniki. Nie wiem, ile pani skończyła, ale dzięki Bogu nie skończyła jak Amy. Monika napisała na moim Instagramie: jestem Zygmunt, czy na urodziny można prosić Snow, Red Hot Chili Peppers. Pani Moniko, Red Hot już byli w tej godzinie, ale może zamiast tego wyciągnę dla pani fleta. Uwaga! Najlepszego!
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: pan sobie jeszcze krzyknie i kończymy. No i kończymy. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Byliście słoneczkiem w tej poniedziałkowej szarości. I chyba faktycznie muszę się zwijać, bo zaczynam gadać jakieś pierdoły. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Państwa jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Za chwilę najnowsze informacje przekazane przez szefa MON-u w sprawie wojskowego drona znalezionego na plaży w zachodniopomorskim. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji badania WOBASZ.
1: SK ROK. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Coraz więcej danych wskazuje na to, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. To najnowsze informacje przekazane przez szefa MON-u. W sprawie wojskowego drona znalezionego na plaży w zachodniopomorskim, na miejscu w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, trwa akcja służb, po czym ze szczegółami Aleksander Ruszkowski.
2: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
3: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
1: To jest raport.
0: Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polek i Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły Krzysztof Powecki.
4: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
5: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
4: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
5: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
4: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
1: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Hulajnogą na zakupy poszukiwało jej 11 prokuratur. Zwykła wyprawa na zakupy zakończyła się zatrzymaniem przez Straż Graniczną. W gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonariusze zatrzymali 39-latkę, która jechała hulajnogą do pobliskiej miejscowości. Podczas legitymowania okazało się, że kobiety szuka aż właśnie wspomnianych 11 prokuratur.
6: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kętrzyńskim.
0: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej. Zatrzymaną przekazano policjantom z Kętrzyna.
7: Pogoda.
0: Z oknami niewiele się zmieni do końca dnia. Poniedziałek pozostanie pochmurny, tylko na zachodzie po południu i pod wieczór mogą pojawić się większe rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu. Na termometrach od 16 stopni w górach i nad morzem do 20 na Dolnym Śląsku.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze sprawdzimy, kim jest nowy wokalista Budki Suflera. Zerkniemy na niesamowite rarytasy przygotowane przez Skorpionsów. Pojawi się też cudowny głos Chrisa Cornella. Ale zanim to wszystko, czas posłuchać nieco o niej. To Nirvana, to About a Girl, 4 po 18. A słychać, że moje R dzisiaj w formie. Poniedziałek 14 września. Michał Prygopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00.

i te nasze muzyczne marzenia i ten nasz muzyczny świat na chwilę się zatrzymał. Każdy fan Soundgarden pamięta ten straszny 2017 rok, kiedy odszedł pan Chris Cornell. Ale nie tylko fani Soundgarden, którzy już niebawem, miejmy nadzieję, doczekają się nowej płyty wyjątkowej, na której ma pojawić się 8 piosenek zarejestrowanych głosem Chrisa Cornella. Zaskakująca to płyta ma być i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą Kim, gitarzysta Soundgarden, wspominał kilka dni temu, że ta płyta będzie introspektywna jeszcze bardziej niż zawsze Soundgarden i dlatego ma zawierać dziwne, ekscentryczne elementy. No panowie już od wielu lat mówią o tej płycie. Miejmy nadzieję, że ona pojawi się lada chwila. No bo prawda jest taka, że lada chwila mogą się też pojawić niepublikowane dotąd utwory zespołu Audioslave i co do tego też nie ma żadnych wątpliwości. Wielokrotnie Tom Morello podkreślał, że właściwie sesje nagraniowe z tych trzech płyt zostały nie tylko zarejestrowane, ale przede wszystkim pojawiło się mnóstwo jeszcze niedokończonych kompozycji, albo tych, które już dawno zostały skończone, natomiast nie zostały wcześniej wydane, więc może dźwięki spod znaku także tych głazów jeszcze się pojawią na sklepowych półkach, czego Państwu i sobie życzę. Jeśli chodzi o fanów Audioslave, to Like a Stone.

I jak tam miłości po piątku? Coś tam dotrwało do poniedziałku? To The Cure, Westerok, to Friday I'm in Love. A może pokochacie, kto wie? Może pokochacie nowego wokalistę Budki Suflera? Skoro kochacie starego wokalistę Oddziału Zamkniętego. Tak, drodzy Państwo, kilka tygodni temu, kiedy Jacek Kawalec zrezygnował z bycia w roli wokalisty Budki Suflera po oświadczeniu Tomasza Zeliszewskiego, wszyscy zastanawialiśmy się, jak

0: lat temu. Wiele się przez ten czas nauczyłem, jestem wdzięczny za każdą naukę. Trzymałem bardzo mocno kciuki za wszystkich wspaniałych muzyków oddziału i proszę, wy trzymajcie za mnie. Nadszedł czas na zmiany, napisał w piątek Krzysztof Wałecki, a my już w weekend mogliśmy go zobaczyć w Warszawie na koncercie. I tak się, drodzy Państwo, zdarzyło, że dotarłem do tego właściwie przywitania i takiego przedstawienia właśnie Krzysztofa Wałeckiego przez zespół Budkę Syflera. I to jest ten pamiętny i historyczny moment.
1: Wokalista Budki Syflera, mój wieloletni przyjaciel Krzysztof Wałecki.
0: Wyszedł na scenę w czerni. A już później poszedł tak. A my?
2: Znowu w życiu mi nie wyszło.
0: Sięgamy po oryginał.

0: Nie wszyscy znają tę historię, bo AC/DC to historia Bona Scotta, to historia Briana Jonesa, to w końcu historia braci Young, ale to też w końcu historia Dave'a Evansa, człowieka, który był pierwszym frontmanem tego zespołu, pierwszym wokalistą. Co prawda przez niecały rok nagrał z nimi debiutancki singiel, ale jednak zasłynął. Teraz jeszcze bardziej zasłynie, jeśli jesteście ciekaw, jakie są jego drogi, no to takie są, że szykuje się do wydania nowej płyty Justice i tam mocno weszły wilkołaki w grę. Jeśli państwo nie widzieliście teledysku albo nie śledzicie, to takie to rzeczy się wydarzyły. Natomiast gdybyście pytali, dlaczego po niecałym roku został wyrzucony z AC/DC, no to trzy powody się na to złożyły. Po pierwsze, wielka miłość do różnych napojów wyskokowych. Po drugie, konflikt z menadżerem i po trzecie, niestety wtedy zbyt glamowy wizerunek frontmana. No wtedy to bardzo nie pasowało do australijskiego pomysłu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. SZ Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

A skoro już wchodzimy w tę muzyczną grę, to oddajmy głos dzisiaj muzykom, którzy myślę, że szykują dla swoich fanów coś naprawdę wyjątkowego. Oni grają w tę muzyczną grę już od 60 lat, więc ta książka Scorpions 60 Illustrated Years jest niesamowitą gratką dla każdego fana Scorpionsów. To jest książka, która liczy ponad 670 pełnokolorowych stron i zawiera setki rzadkich i dotąd niepublikowanych fotografii przedstawiających historię zespołu. Warto się tutaj pochylić nieco głębiej, bo wiem, że są wśród nas tacy, którzy powiedzą, no dobra, dobra, wszystko jest w internecie, po co to wszystko kupować. Mam taką, drodzy Państwo, książkę, którą kupiłem wiele lat temu, przecenioną w dużej księgarni. Była lekko, można powiedzieć, naderwana. Kosztowała na szczęście 3 razy mniej, bo normalnie kosztowała bardzo dużo pieniędzy. I to jest taki bardzo gruby, fotograficzny album na temat muzyki rockowej. I co tam są za zdjęcia? Jezu. Klękajcie narody. Dlatego uważam, że te 670 pełnokolorowych stron dla fanów Scorpionsów to może być dosłownie coś, czego się kompletnie nie spodziewają. Natomiast jeśli sięgną po jedną z 3 edycji, tą Deluxe, Epic i tak dalej, no to będzie także wersja z autografami. Więcej nie namawiam, bo już więcej w lutym przyszłego roku i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Pewnie także po niemałym huraganie finansowym.

0: I do dzisiaj zastanawiam się, co wam mam mówić w kontekście Bad Religion, skoro w ubiegłym roku, kiedy basista Jay Bentley opowiedział, że on, Brett i Jamie weszli do studia Jamiego, napisali kilka piosenek. Brettowi to wszystko się na tyle spodobało, że zabrał te taśmy do domu, a później stwierdził, że przestało go to interesować. Zaskakująca informacja od jednego z muzyków, że nagle zabiera utwory i mówi, że go już teraz muzykowanie nie interesuje, mimo to, że panowie właściwie lada dzień mają się pojawić na festiwalu Riot między 18, 19 a 20 września, oczywiście w Chicago, u boku Tool, 21 Pilots, Alanis Morissette czy chociażby Rise Against. No, czekamy oczywiście na to wydarzenie, tak samo jak czekamy na więcej informacji o tym, co dalej z zespołem Bad Religion. Czy panowie są pokłóceni? Zamierzają coś wydać w najbliższym czasie? Tym bardziej, że przypominam, w 2019 roku dostaliśmy ich ostatnią płytę, a singiel raptem 5 lat temu.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.
5: SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze zahaczymy o dość mylne komunikaty płynące od zespołu Jam. Sprawdzimy także, gdzie będzie można zobaczyć Comę w ramach ich cudownej trasy Restart. Ale zanim to wszystko, czas stanąć oko w oko z nim. To Eye of the Tiger. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do dziewiątej. To nadal nasz poniedziałkowy radar.

Ja też czasami nie wiem, jakie to jeszcze projekty swoje będzie wyciągać pan Muniek Staszczyk, ale uwielbiamy te jego muzyczne skoki w bok między niebem a piekłem, szczególnie z tą jego częstochowską ekipą, szczególnie z Maciem. Kiedy mieszkali blok w blok w częstochowskim Rakowie, chyba się nie spodziewali, że właśnie będą wydawać swój trzeci wspólny album. Pamiętamy, jak ten były gitarzysta formacji Szambu, pan Macio, razem z Muńkiem wydali płytę Tata, była też płyta Piosenki, a 25 września pojawi się Mama, czyli trzeci studyjny album tego wyjątkowego duetu. Gdybyście zastanawiali się, jak przebiegają takie negocjacje wydawniczo-menedżerskie, profesjonalne, na tym takim światowym muzycznym poziomie, to Muniek Staszczyk mówi, że zaczęło się tak. Macio mówi: Zygmuś, Zygmuś, może byś zaśpiewał, wiesz, w dwóch piosenkach, bo teraz mam taką wenę. Jak mówi Muniek Staszczyk, no i wyszło tak, że z dwóch się zrobiło 13. No i drodzy Państwo, czekamy na 25 września na nowy album Muńka i Macia. Będzie pięknie. A propos piękności, no chyba nie ma żadnych wątpliwości, że jak pojawia się ten zespół, to zawsze jest pięknie. Eddie Vedder, Pearl Jam i ich Better Man.

Oj, dziwne rzeczy w zespole Jam się właśnie dzieją. Bo to, że pod koniec zeszłego roku na koncertach Jamu już nie ma basisty i współzałożyciela, pana Bena Otręby, to my już wiemy. Ale także wiemy z ostatniego dnia sierpnia, z oświadczenia tego basisty, dlaczego go nie ma w tym zespole od półtora roku. On właściwie ujawnił informację o tym, że pewne zdarzenia z jego ostatnich kilku lat doprowadziły go do trudnej psychicznej sytuacji życiowej. Powiedział takie oto słowa: od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie. I to jest dokładnie to oświadczenie, po którym postawiliśmy ostatnio w radarze kropkę, kiedy właściwie zastanawialiśmy się, co dalej z Jamem, z Beno, kiedy mówiliśmy w piątek o tym, że zostanie odsłonięta w Alei Gwiazd Bluesa przy ulicy Staromiejskiej w Katowicach gwiazda nieżyjącego Ryśka Riddla. No, nikt się nie spodziewał Bena Otręby. I faktycznie go tego dnia nie było. Ale tym bardziej fani byli zszokowani, kiedy Bena Otręba w sobotę poinformował, że był w piątek na Jam Sessions w Pszczynie. Na zaproszenie Łukasza Sojki z grupy Hard Rockets napisał: to był na początku potworny stres, ale potem już sama przyjemność i czysta energia. No i fani są w głębokim szoku, bo pytają w takim razie, czy Jam gaśnie. Dlaczego Beno się nie pojawił w piątek na odsłonięciu gwiazd Ryśka Riddla, a pojawił się na Jam Session, mimo tego, że od półtora roku z Jamem nie koncertuje? Tak dużo pytań się pojawiło, fani są dosyć mocno zaskoczeni. A my czekamy na rozwój sytuacji w zespole Jam. No i na to, co dalej w takim razie z Benem. Czy on wraca, nie wraca? Wraca z innym składem? Dlaczego woli koncertować niż wspominać swojego przyjaciela sprzed lat? Dziwne rzeczy w Jamie się dzieją. To Złoty Puff.

Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz bij.

0: Mało brakowało, a Grzegorz Ciechowski by sam okaleczył swoją legendarną twórczość. I to, co powiem wam, się nie spodoba, ale on nie planował śpiewać skomponowanych przez siebie utworów. Chciał pozostać wyłącznie kompozytorem i producentem i materiał z tej płyty miał trafić do innych artystów. I myślę, że słowo okaleczyć to było niezbyt fortunne słowo, ale jednak, bo chciał, żeby chociażby Kora czy Stanisław Sojka śpiewali na tej płycie. No ale co Grzegorz, to Grzegorz. I tego nic nigdy nie zmieni.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów. Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste.
3: Porachunki osobiste.
1: SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

ci, którzy pojawili się przy okazji ostatniej trasy koncertowej formacji Coma, czyli Restart, muszą przyznać, że powrót tego zespołu był warty każdej minuty czekania. To była spektakularna trasa koncertowa, niesamowicie podana, z niesamowitym smakiem muzycznie, ale także wizualnie to, co panowie pokazali, było naprawdę spektakularne. Wielu zapamięta te koncerty na długie lata. A ci, którzy nie byli, no po dziś dzień mogą sobie tylko pluć w brodę albo, uwaga, 8 października zobaczyć to chociaż raz. Ponieważ w serwisie TVP VOD ten koncert będzie dostępny od 8 października i my na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać, bo październik w ogóle będzie cudowny muzycznie. 23 na przykład panowie zespołu My Chemical Romance będą próbować uczcić 20. rocznicę swojego przełomowego albumu The Black Parade. Mówię, że będą próbować, no bo ciężko jest tak naprawdę zrobić coś lepszego niż ta płyta w wykonaniu właśnie tego zespołu. Będą wyjątkowe rarytasy, do których jeszcze będziemy wracać, natomiast warto pochylić się nad tym, natomiast co wydarzyło się dosłownie kilka dni temu na koncercie z okazji 20. rocznicy Black Parade, ponieważ w San Antonio w Teksasie z ust Gerarda Way'a lidera padły zaskakujące słowa. Powiedział: wiedzcie tylko, że tak naprawdę od zawsze chcieliśmy nagrać kolejną płytę, więc mamy nadzieję, że życie nam na to pozwoli, bo wy, szczerze mówiąc, utrzymywaliście nas przy życiu tak długo, zasłużyliście na kolejny album. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale będzie niesamowity. No i chyba takiej zapowiedzi kompletnie nikt się nie spodziewał. To My Chemical Romance, to Famous Last Words w oczekiwaniu, jak było słychać, chyba nowych dźwięków. No.

0: skoro panowie z Iry nas zaprosili do swojego domu, to my się zrewanżowaliśmy w ubiegłym tygodniu, ponieważ tutaj w piątek w studiu Ajski Rock pojawili się u nas, a pojawili się po to, żeby zaprezentować swoje muzyczne inspiracje. I o tych muzycznych inspiracjach będą niebawem opowiadać w czwartek u Wojtka Góralskiego w Kawałkach mojego życia. Wydaje mi się, że nie tylko raz z tego, co spoglądałem, więc spodziewajcie się dwóch, może nawet więcej odsłon z zespołem Ira. Ale do tego tematu jeszcze na pewno będziemy nawiązywać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Mój tato.
3: On był po prostu takim Ludwikiem Boskim, który zawsze przychodził, budził nas o 7 rano i mówił, wstajemy w sobotę. I co będziemy robić? No nie wiem, ale szkoda dnia.
2: No otóż to, dokładnie.
4: Bo dzisiaj, drodzy państwo, mamy też dzień walki z wypaleniem zawodowym. Ale ponieważ naszej pracy nie traktujemy jak praca, a tylko i wyłącznie jak przyjemność...
3: Oczywiście, że tak.
4: To w ogóle nawet o tym mówić dzisiaj nie będziemy. Ale to prawda, tak mi się wydaje, jak wracam do domu i żona mówi, co robiłeś w pracy. Ja mówię, no to tamto, siamto, to jest praca.
3: Tego nie zrozumiesz, kochani.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, z czym w ostatnim czasie musiał walczyć zespół Muse. Patrycja Markowska opowie o emeryturze ojca, a na koniec ciekawa propozycja, którą otrzymała Metallica od słynnego 78-latka. Ale zanim to wszystko, czas by trochę popadało, także listopadowo. Michał Prykopowicz, kłaniam się, zapraszam do 21:00, to November Rain to Guns N' Roses, równo o 20:00. No i tak ciągniemy przez kolejne 8,5 minuty z tymi genialnymi dźwiękami. A później będzie jeszcze mały, piękny polski akcencik. Dodam tylko, że polski akcencik, który kiedyś taki zespół disco-polowy Boys zrobił cover tego utworu. No oczywiście nie Gansów, ale tego drugiego, który za moment. Drodzy państwo, trochę cierpliwości. Dajmy poszaleć Slashowi i kolegom.

właśnie zespołem Muse zaopiekował się Mark Zuckerberg. Ponieważ jak jeszcze do niedawna wchodziliście na konta na Instagramie czy na tak zwanym X-ie na Muse, to wchodziliście na Muse, a teraz już wchodzicie na osobistego asystenta AI. To tak a propos nowego pomysłu od Mety Marka Zuckerberga, a Muse należy szukać pod nazwą Muse Band. Tak naprawdę nikt nie wie, do czego doszło oczywiście za kulisami, czy to tak naprawdę było jakieś wrogie przejęcie, czy po prostu Mark Zuckerberg rzucił groszem zespołowi Muse. Tego nie wiemy, drodzy Państwo, pewnie się nigdy nie dowiemy, bo Matt Bellamy, czyli lider formacji Muse, ma no, taką nieodpartą cechę nie do końca mówienia prawdy na wywiadach. I to wszystko przez pewnego dziennikarza, który podczas pierwszego wywiadu powiedział właśnie panu Bellamy'emu, że lepiej mówić nieprawdę, ale żeby to było jakieś, niż żeby ta prawda była nudna. No i od tamtej pory Matt Bellamy w wywiadach opowiada na przykład, że został porwany przez kosmitów. Natomiast ci, którzy nie oglądali pierwszego wywiadu, myślą, że naprawdę to, co opowiada w wywiadach od lat, to jakakolwiek prawda. Oj, od samego początku to nic nie było prawdą.

tym, którzy blisko 80-letnim muzykom, którzy nadal mają wielką potrzebę, by wydawać kolejne albumy. Tutaj się trochę dziwię, ale może to kwestia mentalności. Tam może nie ma ZUS-u, u nas jest. I to wszystko zmienia, bo w końcu wszystko ma swój czas.

0: Cause I'm the devil, we're searching for redemption. And I am lawyer, we're searching for redemption. No i wracają. Pojawią się w lutym na 77. edycji festiwalu w San Remo. A w końcu trzeba zacząć zarabiać pieniądze. Pamiętamy, jak zespół w 2023 roku zarobił 18 milionów euro. Rok później zaledwie 423 tysiące, a 15 i 16 to już bez kasy.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja.

Mówi się na Wyspach, że oni także pozazdrościli, co po niektórym, filmu biograficznego i dlatego mieli podobno w sierpniu podpisać kontrakt z 101 Studios właśnie na stworzenie filmu biograficznego, który będzie opowiadać historię The Rolling Stones. No czekamy oczywiście na więcej informacji na ten temat, ponieważ to są dopiero pierwsze wzmianki, a my musimy jeszcze poczekać na pełną obsadę, na to, jak to wszystko będzie wyglądać. Myślę, że będziemy tą informacją żyli jeszcze przez kolejne lata. Pytanie, ile lat jeszcze pożyje John Carpenter, 78-letni genialny reżyser i scenarzysta, który stał za stworzeniem kultowego horroru Halloween. Mamy nadzieję, że jak najdłużej, tym bardziej, że na horyzoncie jest bardzo wyjątkowa współpraca, dlatego że prawie 80-letni reżyser postanowił ujawnić jego wielką miłość do Metalliki, którą poznał w 91 roku, kiedy ukazał się czarny album. Jak mówi, wszyscy go uwielbialiśmy. Ten album jest fantastyczny, oni też są fantastyczni. Cieszę się, że dzięki tej płycie ich poznałem. Nigdy nie widziałem ich na żywo, ale, jak mówi, wyreżyserowałbym teledysk Metalliki, gdyby mnie o to poprosiła. Ja myślę, że długo nie trzeba będzie czekać, aż muzycy poproszą tego genialnego reżysera na stworzenie właśnie wyjątkowego teledysku zespołu Metallica. Czekamy na te wspólne dokonania, także filmowe, i do tego tematu jeszcze będziemy wracać. A propos teledysków, niech zrobi nam się nieco czarno-biało. The One.

0: ten genialny głos Scotta Weilanda ze Stone Temple Pilots. Ale nie wszyscy wiedzą, że zanim Scott objął posadę frontmana, muzycy przesłuchali setki kandydatów, a propozycję dołączenia do zespołu odrzucił na przykład Miles Kennedy, który później jednak zaczął współpracować z panem Slashem. Podobno ta lista była dosyć długa i był na niej i Mike Patton, i Sebastian Bach. Zaskakujące nazwiska. Myślę, że zaskakujących nazwisk nie zabraknie także po 21, ponieważ dzisiaj Michał Cieślik ma dla was zaskakujące dźwięki, chociażby pod znaku Tame Impala. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego wtorku wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza.

Wolf Mother i Apple Tree to ekipa z Brisbane w Australii, dowodzona przez Andrew Stockdale'a. Wokalista z takim oldschoolowym głosem. Niektórzy porównywali go nawet do Roberta Planta. I może coś w tym jest. No a my rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Dobry wieczór. Michał Cieślik się kłania i poleca na najbliższą godzinę. Jeżeli ktoś już zajrzał do naszych sociali, no to myślę, że wie, co dziś połączy wszystkie utwory, które pojawią się przed 22 w Westerok, a jeżeli nie, to może ten kolejny numer coś podpowie. Oni też są z Australii. Działali do 2011 roku i pozostawili po sobie parę fajnych kawałków. Na przykład ten. Anthem for the Year 2000. Ten zespół nazywa się Silverchair.

Camel and the Sniffers, You Should Not Be Doing That. No i dźwięki, które zostały zarejestrowane na tej słynnej konsolecie, na której powstawał legendarny album Nevermind Nirwany. Sam Dave Grohl zaprosił ich do kultowego studia 606, by mogli nagrać album, którego można było tak na marginesie posłuchać na żywo w ich wykonaniu podczas tegorocznego OFF festiwalu, którego byli gwiazdą. Amel and the Sniffers. Kolejna dziś australijska ekipa. I tak już będzie do końca, bo dziś nasz program wypełnią utwory wykonawców właśnie z tego kraju i ogólnie antypodów pochodzących. Jak wspominałem Państwu w zapowiedzi programu w socialach, dziś swoje urodziny obchodzi płyta, która trochę namieszała w świecie muzyki. W 2003 roku debiutancki krążek australijskiej grupy Jet Get Born. No i to właśnie te urodziny stały się pretekstem do tej, nazwijmy to, australijskiej godziny. Podobno sprzedając jedną piosenkę do reklamy sieci telefonii komórkowej zarobił więcej niż ze sprzedaży płyty. Wtedy na albumie nie zabrakło porządnych gitarowych riffów, do tego ten charyzmatyczny wokal Nicka Chestera, który udzielał się potem w różnych muzycznych projektach, na przykład współtworzył m.in. do spółki z Mattem Bellamym taki projekt The Jaded Hearts Club. Ostatnio też nagrywał z Tomasem Rackgym, gitarzystą Måneskin, pojawił się na jego solowej płycie. To teraz pora zagrać coś z płyty Get Born i pewnie, jak się Państwo domyślają, najpierw ten najbardziej znany singiel z tego właśnie albumu, bez niego się oczywiście nie może obyć to świętowanie urodzin tej płyty. Are You Gonna Be My Girl? Jet przed nami.

Jet. Dzisiaj dwukrotnie. Właśnie mijają 23 lata od premiery ich debiutanckiej płyty Get Born. To dzisiejsza rocznica. Wcześniej Are You Gonna Be My Girl? Przed chwilą Look What You've Done. Zespół Jet. Już za nami Westrock. No a my pozostajemy przy wykonawcach z antypodów, bo to jest temat przewodni naszego wieczornego spotkania. Ci panowie pochodzą z zachodniej Australii. Swój debiutancki album wydali 2 lata przed grupą Jet, czyli w 2001 roku. Działają do dziś, ale od 2013 roku nie wydali żadnej płyty. No i ciekaw jestem, czy czymś nas kiedyś jeszcze zaskoczą. Ten zespół nazywa się Eskimo Joe, a przed nami

DMAs, czyli ekipa z Sydney. Mam nadzieję, znana słuchaczom tego programu, choćby z tego powodu, że nie po raz pierwszy i może nawet nie po raz drugi pojawiają się tutaj u mnie. Są z Australii, a grają, jakby całe życie mieszkali na Wyspach Brytyjskich. Oj tak, mocno to brzmienie naznaczone jest Britpopem. Za nami utwór zatytułowany The Glow z płyty z 2020 roku, która miała ukazać się ciut wcześniej, ale było coś takiego jak pandemia i to całkiem niedawno, można by dodać. No i często między innymi premiery płyt przekładane były na tak zwane lepsze czasy. Od tamtej pory panowie wydali jeszcze dwa kolejne albumy. Ten ostatni ukazał się niecały miesiąc temu i z niego teraz zagram Hit in Park. Tak będzie zatytułowany ten utwór. DMAs raz jeszcze dzisiaj w SC Rock.

0: Reklama. Co robimy w sobotę, 19 września?
1: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
0: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
1: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
0: A w niedzielę?
1: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
0: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: 18.47.12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24.30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Playlista osobista w SC Rock.

Tame Impala. Myślę, że projekt całkiem nieźle znany w Europie. Australijski wykonawca, który ma się pojawić na przyszłorocznym Openerze i jeżeli ktoś liczy na autograf artysty, to raczej nie ma na to szans. Muzyk powiedział ostatnio, że nie będzie już rozdawać autografów, bo ma dość tak zwanych łowców podpisów, którzy coraz bardziej agresywnie się zachowują. To po pierwsze, a potem jeszcze na dodatek sprzedają te autografy w internecie, a to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Tak powiedział Kevin Parker, czyli Tame Impala. Elephant, tak zatytułowany był utwór, który przed chwilą pojawił się w SC Rock. No a teraz zespół, który w tym programie się jeszcze nie pojawiał, są z Perth i bardzo zgrabnie mieszają rocka, czasami nawet metal, z elektroniką. W tym kawałku zaprosili do współpracy właśnie szwedzką metalową grupę In Flames, no i taki numer wspólnie kiedyś popełnili, Self vs. Self. To jego tytuł, Pendulum. No i zwiększamy teraz tempo. Oj tak, będzie moc.

A tego pana to przedstawiać chyba nie muszę, prawda? Pod koniec sierpnia minęły 2 lata od wydania jak należy tej ostatniej płyty, z której tytułowy numer właśnie się pojawił. Wild God. Nick Cave on the Bad Seeds już za nami. To jeszcze kilku wykonawców pochodzących z Australii nam pozostało do zaprezentowania przed 22, bo przypomnę, dziś tylko artyści z antypodów pochodzący. No to teraz udajemy się do Adelaide. Trzon tego zespołu stanowi 3 braci o nazwisku Jeffrey, a do tego jeszcze ich dobry przyjaciel na perkusji, Atlas Genius, tak się nazywają, bardzo przyjemne gitary podlane takim australijskim słońcem, tak bym określił brzmienie tej właśnie grupy. Atlas Genius przed nami, Trojans.

Evermore. No i właściwie jedyny zespół dzisiaj z Nowej Zelandii pochodzący, ale bazowali w Sydney i Melbourne. Półtorej dekady zespół działał, do 2014 roku nagrali 4 płyty, zgrabnie mieszali rocka z indie i elektroniką i takie fajne numery jak Underground tworzyli. Evermore już za nami Westerog. No i kończymy, już prawie, bo na finał jeszcze jeden utwór pozostał do zagrania i można powiedzieć, że to prawdziwa gwiazda. Sydney, Empire of the Sun. W czerwcu nawet grali w Warszawie. Fani Indiana Jonesa i Gwiezdnych Wojen, co widać w ich stylizacjach scenicznych i nie tylko. W 2008 roku nagrali singla We Are The People, który ich ustawił, można powiedzieć, wielki hit. No i dzisiaj panowie z Empire of the Sun zamykają wieczorną playlistę. Michał Cieślik, wielkie dzięki za dziś. Ta audycja w formie podcastu dostępna będzie niebawem na skrock.pl. Empire of the Sun, Changes już teraz w SC Rock.

0: Reklama.
1: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
2: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
3: Nowość Wiulinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
2: Czekam na was w Wiulinku.
3: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka, Wiulinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na wiulinek.com.pl.
0: Reklama.